pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo

Słuchacie LEM FM. LEM FM, rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Kiedyś dum. Ihorczyku, Demku, maleńkie moje lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komoniczka bude zeleniła, czereżenka się osyple kwitiom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam sercia wkrade lemkowina. W pociczok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i gore, Damiany.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Łemkiwskiego radia LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt. Mamy wieczór, 5 czwarty den wereśnie 2026 roku i zaczynamy audycję Treświty. Chneska już mamy odtynok numer 1228. No już sme z wami tak naprawdę 6 roku. My, znaczy ja, przypomnę Jakub Zygmunt, Seweryan Kosowski i Demko Hanowski. Od to tych 6 roków właśnie z wami sme na antenie LEM FM, nachrywamy to ty programy, besidujemy wam na różne temy i puszczamy muzyku. Każdy kus po swojemu. Wedę swoju czast, no i znate dobrze, że ze mną to może te striczaty się w każdą seredu wieczorem i w każdą piatnyciu. No i zaczęli smechnecznie odtynok od muzyki po italiańsku, ale nie był to italiański ansambl, a ormiański. Kus pomieszane, ale no taki jest właśnie ten ansambl, a nazywa się Ladaniwa. One produkują muzykę po ormiańsku, oczywiście po angielsku, ta i tyż czasą po francusku i po italiańsku. Słuchaliśmy teper właśnie italiańskiego utworu Pidna Hołowką Dici Tencello Wuje. No a teper posłuchamy dasz to tyż z romańskiej rodyny, ale po rumuńsku. To bude Madalina Pawal i śpiewanka Pidna Hołowką Katati Dorule Alt Lotz. A pak zmieniamy już klimat muzyki. Jechamy na daleku Piłni do Laponii, posłuchamy artystki Madi w samskim języku. To bude śpiewanka Pidna Hołowką do Belis.

i wertam do Was, drodzy słuchacze, po muzycznej perwi. Słuchali ste muzykę z Laponii. To była artystka Madi, śpiwanka pidna hołowką do Belis, a rańsze pustyłem Wam po rumuńsku Madalinu Pawal i utwir pidna hołowką Katadio Rule Altloc. Uż czetwerty den wereśnia wernulisme do Was, drodzy słuchacze, po wakacyjni perwi. No i chneszni den to je uż 247 den toho roka. Mamy 36 tyżden 2023 roka, a do Sylwestra leżyło nam się 118 dny. No, chneska schicącia był opiat i 52 zachit w Warszawie o 19:17 prochodył. Den chneska był dołhi na 13 chodyn i 25 minut. Iszczy sud to ty dny takie kusprymny, dołhy to ty weczery, no może ne bar spizny zaś sącią, ale i tak no je czym się zahopluwaty. No bo koli prydę to ta zmina czasu piznym żołtnią, no to tołdy to już faktycznie poczujemy, że budę po południom temno. Trzeba jeszcze dopowisty, że mamy pit astronomiczny wschliadom iszczy lito i to ta pora roka, budę znamy prez 19 dny. A teper jeszcze posłuchamy muzykę, drodzy słuchacze. Przed nami Marii Juriens z Estonii. Puszczu wam śpiewanku Aga Samas. No a jak już trzymamy się ugrofińskiej derżawy i ugrofińskich języków, to posłuchamy jeszcze Maustetytyt z Finlandii. To bude zas śpiewanka pidna hołowką z Salat Tusuru. Zatem liszam was z tą ugrofińską muzyką i wertam o paroch minut.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Słuchaliście śpiewanki w fińskim języku. To był ensemble Mausty Tytyt i śpiewanka Pidna Hołowką z Sala Tusuru. Rańsze pustyłem wam po estońsku, znaczy też w ugrofińskim języku, śpiewanku artystki Marii Juriens. To była śpiewanka Pidna Hołowką Aga Samas. Dorochy, właśnie teraz przyszedł czas, żeby powiste, jaką mamy na premier riczny ciuchneska, a mamy riczny ciuch urodyn ważnocho dla Rusyni Słowacji Czołowika. Dokładnie chneska 4 września 1934 roku wrodył się Jan Chryb. Znamy Jocho właśnie z Praszywskoj Rusy. Wrodył się win w sele Prawrywci, które późniejsze zjednali się z osełą Repeju. Wszystko idę pro okres Midzi Labirci. Jan Chryb w mer 24 listopada 2015 roku. Znamy Jocho jak uczytela, autora pierwszego rusyńskiego bukwaria i czytanki w rusyńskim języku, jaki wozniknął po 1989 roku, jaki też znamy Jocho jako autora wieloch rusyńskich uczebników i też był win za życia aktywnym organizatorom kulturnoho i edukacyjnoho żywota Rusyniu na Słowacji. Zatem chneska no wspominamy Jocho osobu przypomnu Jana Chryba. No a jakie mamy jeszcze chneska świata? No mamy jedno bardzo ciekawe i związane z pewną taką jedną częścią naszego zdrowia. A proszę dokładnie budę besida, to nie zdradzam, budte znamy. Posłuchamy po klasztor muzyki, budę muzyczna perwa, posłuchamy ansamblu mikromuzyki, i śpiwanki po polsku, pidna hołówką kamień na kamieniu. Pak puszczu wam połem kiwskę ansambl NLM i śpiwanku pidna hołówką Aty Myla.

Skończyła się muzyczna przerwa do rochy słuchaczy, trwat program Tryświty. Beśituje wam Jakub Zygmunt. No i słuchali sme dwóch śpiwanok. To ta, która przed chwilką skończyła się. To była śpiwanka Połem Kiwskie Ensemble Enlem. Pustył ją wam. To był utwór pidna hołówką A ty myla. Rańsze słuchali sme polskoho ensemblu z Wrocławia, dokładnie Micromusic i ich śpiwankę pidna hołówką Kamień na kamieniu. No i powiem wam przed przerwą, że teper perejdzie do takiej temy prochneśnie świato, związane z taką jedną częścią naszego zdrowia, a dokładnie idę pro seksualne zdrowia. Dneska mamy Światowy Den Seksualnego Zdrowia. Jest to świato praznowane sztoroka 4 września. Jest to taka światowa, globalna inicjatywa, która promuje bilszu świdomist, taku sospilnu świdomist, tyka juczu seksualnego zdrowia w ciłym świti. Świato było zapoczatkowane świtową organizacją seksualnego zdrowia w 2010 roku. Hołowno cil toho świata to łamania tabu i strachów związanych z seksualnością, ta promowania otwartej komunikacji na temu seksualnego zdrowia. Świtowy zasiach inicjatywy jest, no jest imponujący, bo praznowania już po to tych 16 rokach prochodziat w 60 derżawach. Sąd one wedeny różnymi organizacjami, różnymi instytucjami. Sąd organizowany da jak edukacyjny podii, sąd to tak naukowy konferencji, warsztaty, artystyczny wystawy, sospilne kampanii. No każdy rik przynosi nowu temu, nowu taku hołowną temu toho świata, kotra koncentruje uwagę na konkretnych częściach naszego seksualnego zdrowia i seksualnych praw. My wse tak dumamy pro różne świata, jak sąd prochodzi, sąd praznowany sztoroka, sztodenni w różnych częstach świta. No i właśnie 4 września sztoroka, już od 16 roku mamy Światowy Den Seksualnego Zdrowia. Drodzy słuchacze, posłuchajmy te perkus muzyki, a pak budemy buduwa z braty w małą podorosz. Pojechamy sobie na takie ostrowy, które nazywają się Komory, które znajdują się na Indyjskim Okeanie. A co bilsze możemy powisty prototu derżawu, no to doznate się po krótkiej pererwi. Pered wamy Otawajo. Posłuchamy ich śpiwankę pidna hołowką lesginka, a pak puszczu wam ensemble Sybirii Otyken. To bude śpiwanka pidna hołowką Legend.

Skończyła się muzyczna przerwa drogi słuchacze, słuchale z te ansamblu Otykan, ansamblu jakiej pochody z Sybirii. To była śpiwanka w czułymskim języku, to jest to barsne wielki język, jaki należy do turkijskiej rodyny, jest podobny do kazachskiego, uzbeckiego, czy tureckiego języka, no ale na hołowkę śpiwano tego ansamblu, sód po angielsku, no tak, żeby na barsze daty tak do zrozumienia to idę. No i śpiwanka to ta, którą sme przed chwilką słuchali, mała na hołowok legend. Ale już leszamy na boci Otykan i ichamy na Komory. Sud to taki ostrowy w Oświti na Indyjskim Okeanie. Jest to oczywiedno niezależna derżawa, jaka nazywa się Związek Komoriu. Jest to derżawa w północnej części Mozambickiego kanału, która no, nachodzi się na czasty archipelagu Komoriu między północną częścią Madagaskaru a północno-schodnią częścią Mozambiku. Najbliższymi derżawami Komoriu są Mozambik, Tanzania, Madagaskar, i Seszele. To ta derżawa nazywa się Komory i to idę od arabskiego słowa kamar, co znaczy miesiąc. Znaczy to miesiąc, który nam świty na nocnym niebie. No bo trzeba powiedzieć, że Komory to je arabska derżawa i je to derżawa, która je tyż częściu arabskiej ligi i tam wszystkie, praktycznie wszystkie w żytele tej derżawy są muzułmanami. To ta derżawa, to te ostrowy Komory, to one tak nachodzą się na dost wielkiej prostyrii na to tym okeanie, dokładnie na dołhosty 400 km z północnego zachodu na południowy schód. Wszystkie to te ostrowy Komory są ostrowami wulkanicznego pochodzenia. Są takie mahirskimi ostrowami. Tam jest bardzo taka hirska rizba terenu. No i za to, że jesteśmy przy Afryce i przy Mozambiku, przy Madagaskarii, no to klimat to tych ostrowiu jest teplej, pit zwrotnikowy, możemy powiedzieć. Sód tam takie dost żyzne grunty, które są hosnowane pit rolny właśnie uprawy, ale i też dost wielki czas to tych ostrowiu po prostu zanemat sawanna. Niewielka część Komoriu to sód lisy lem 16%. Oczywiedno pro Komory możemy jeszcze ku zbilsze powisty, jak i też pro żyteliu, jak i też pro ku zbilsze pro geografiu tej derżawy. No i paroch takich ciekawostok ja wam powiem, ale o paroch minut. Posłuchamy teper ansamblu Pacora Trio. To bude utwir te peredwamy, pidna hołowkom, chrebaj dziewsze.

0: ko by se mi chcelo.
1: Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
2: LEM FM. Drochy słuchaczy, wertam do Was po krótkiej pererwi i wertamy na komory. Mam nadzieję, że za minuty tej muzycznej pererwy to ste już prowirli na mapie, gdzie nachodzi się to ta dzierżawa, gdzie są komory na mapie. No właśnie, to jest Indyjski Ocean, sme medże Madagaskarom, której nachodzi się też na ostrowi, a Mozambikom, jak i nachodzi się w południowo zchodniej części Afryki. No i to te komory to są takie krasne ostrowy, wulkaniczne ostrowy. Tam no to te ostrowy nie są bardzo wielkie, bo to są tak naprawdę trzy ostrowy, które wchodzą w skład tej dzierżawy i razem ich powierzchnia jest tak niewielka, że możemy powiedzieć, że komory są 142 raz mniejszy od Polski, pit względem powierzchni. To jelem prawie, że tam 1000 z kusoczką kwadratnych kilometrów. I jest to czwarta najmniejsza niezależna dzierżawa w Afryce. Komory to też jedna z 18 dzierżaw w oświecie, w których nie płynie niejaka rika. Są to wulkaniczne ostrowy i najwyższym werchom, który jest już wulkanem, jest wulkan Kartala, który ma wysotę 2461 metrów nad morą. Oczywiście, jak i Polska, jak i wielu innych dzierżaw w oświecie, tak i komory mają swoje motto, mają swoje hołowne hosło i jest to jednota, sprawiedliwist i rozwytok. Na komorach żyje około 900 tysięcy ludy, znaczy taki neciły milion. Jest to dzierżawa z jednym z najbliższych naturalnych przyrostów w oświeci. Żytele Komoriu mają mieszane pochodzenia, bo były to te ostrowy zaselane różnymi narodami. Od Semochowo-Smocho stolicia tam tady przyjeżdżali, przypływali żytele, przypływali ludy ze wspólnoty z afrykańskiego kontynentu, dokładnie z Mozambiku. Faktisz jeszcze kus było kolonizatorium, możemy powiedzieć, z Madagaskaru, Malgasiu, a od 9-10 stolicia to jeszcze Araby przypływali na Komory, kolonizowali też wschodnią Afryku, no i też przynosili religię, muzułmańską religię. Pierwsi Europejczycy przypłynuli na Komory w 16 stoliciu i już zastali na miejscu dobrze zorganizowaną arabską sospilnist. Uriadowymi językami na Komorach są arabski, który hołownie jest hosnowany w meczetach, i francuski, który funguje w biurach, w szkołach, w sklepach, na ulicy. Tisze żytele Komoriu dozdobri by się dojut komoryjskim językom, jaki jest mieszanką Suahili i innych języków z rodziny Bantu z arabskim językom. Zatem jest takim miejscowym, możemy powiedzieć, pomieszanym językom, mieszanką różnych języków. No, Komory to bardzo ciekawa i bardzo nieznana dla Polaków dzierżawa, zatem zaohaczam, żebyście jeszcze poczytali, pochladali bliższe informacje pro to te ostrowy. No a teper to zaohaczam posłuchać kus muzyki, przed wami muzyka z filmu Papusza, posłuchamy utwór Bidna Hołowką, Kicy, Bidy i Bokha.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata w Czulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny materiał audycji, fajny materiał muzyku, ale jako człowiek na di Ihor was słucham. Duże zdrowia wam życzę.
2: Słuchali ste muzyku z filmu Papusza. To przypomnę, był taki film w 2014 roku, miał swoją premieru w kinach. Film idę pro, jest pro romsku poetku, która właśnie tak nazywała się. No i bardzo krasną muzyku mamy z toho filmu. Słuchaliśmy utworu Pid na hołówką Kicy Bidy i Bokha. Drodzy słuchacze, iż nie kończymy trzech świtiu na chneska, ale wartat powisty, że przed nami weekend i oczywiście trzech świtiu nie będzie. Wertamy do was w ponedilok, weczerom po nowinach o 20 chodyni i w ponedilok budete z Demką Trochanowskim. Oczywiście okrem trzech świtiu to iż może te słuchaty pacisną chodynu z Natalią Małecką Nowak i Korzo z Petrą Medwidzią. Sztodenni od ponedilka do piatnyci o 7.30 rano. A teper to może ty jeszcze posłuchaty kus muzyki. Pered wamy ensemble Puls ze Słowacji i utwir Pidna Hołowką Zomrieć na krasu.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drodzy słuchacze, Łękiewskiego Radia LEM FM i wysłuchaliśmy wstępnego dżingla i zaczynamy program Obzeracz Przyrody, naszą przyrodniczą audycję w radiu LEM FM, w której beru was na różne wandryłki, ekskursji, na takie eksploracji przyrodniczych atrakcji. No i dneska mamy 93. odcinek naszej serii i jesteśmy w taki czas 20 odcinków, kiedy to wandrujemy sobie przez Nacjonalny Park Polszczy. I dneska pojechamy na północ Polszczy do Nacjonalnego Parku Tucholskie Bory. Jest to jeden z 23 nacjonalnych parków na terytorii Polszczy i jeden z 11 na Nyzynach. Nachodzi się na terenie Pomorskiego Województwa w Chojnickim powiecie w hranyciach gmin Chojnyci i Brusy. Siedzibą dyrekcji parku jest Seło Harzykowy. No, nachodzi się to seło około 3 km od Chojnyc. Nacjonalny Park Tucholskie Bory ma już prawie 30 roków. Był zaklekany w 1996 roku za nemat powierzchnią 4613 hektariów. No a dookoła parku jeszcze jest otulina o powierzchni 12 980 hektariów. No i od 2010 roku park jest czastą stworonego rezerwatu biosfery Tucholskie Bory. No i to tylko takim słowom wstupu. W dzisiejszym programie doznamy się jakoś bliższe pro to, z czego słynę tot park, powiem kus pro taku joho, może i geologiczną historię i też powiem wam pro też dajaku turystyczną steżku, którą wartat sobie powandruwat i zahopluwat się w tot czas przyrodą Nacjonalnego Parku Tucholskie Bory. Ale poklasz to posłuchamy kus muzykę, a pak o paroch minut wertam do was z besidą.

Drodzy słuchacze, wertamy do programu Obzeracz Przyrody. Chneska sobi wandrujemy przez Nacjonalny Park Tucholskie Bory. Jest to park niewielki, ale bardzo zalesenej, bo no, prawie 83% powierzchni parku to są lisy, no ale to te lisy, to te Tucholskie Bory na terenie parku to jest 2% ciłej powierzchni wszystkich tucholskich boriów. Tucholskie bory to jest bardzo szeroki, wielki kompleks lisiów w północnej Polsce. To od Nacjonalny Park zanemat 2%, nie ciły 2% ciłej powierzchni to tych lisiów. Tisz w Nacjonalnym Parku nachodzi się okrem lisiów welo wody, dokładnie ozer. I to te ozera zanemają 11% powierzchni parku. To tych ozer jest 21, z których najbliższe i najchłupsze to Ostrowite Ozero, które ma powierzchnię 272 hektary. I sim z to tych 21 ozer jest ze sobą połączone i tworzą one taką linię zwaną strują semy ozer. I to ta struja to ma no, dost wielką taką dołhist. Są też 4 ozera, które są lobeliowymi ozerami, znaczy w nich woda jest taka bardzo transparentna, nie taka stara, a możemy powiedzieć, że świeża. Tyż w to tych lobeliowych ozerach nie jest wielo organicznej materii, za to one tak jawlają się jak takie bardzo czyste ozera. I są 4 takie lobeliowe ozera w Nacjonalnym Parku, wielkie Gacno, małe Gacno, Nierybno i Głuche Ozero. No i tyż z to tych 4000 hektariów parku 7% jest objęte stysłą ochroną. Tyż na obszarze parku nachodzi się 10 takich właśnie obszar takich czasty, które są właśnie z tą stysłą ochroną, a 2 z nich są dostępne do eksploracji turystami. Jest to Małe Gacno i Kacze Oko. No zatem widzimy, że Tucholskie Bory to są lisy i ozera. Bardzo czudowy, bardzo krasny. No a jaka jest historia to Holandschaftu, to wam powiem po muzycznej pererwie.

słuchacie Obzeracza Przyrody. Trwa program Obzeracz Przyrody, 93 odcinek już chneska i wandrujemy sobie przez Tucholsk Bory, przez nacjonalny park, który słynę z cudowoho landschaftu. I tot landschaft w Tucholskich Borach wozniknął przede wszystkim w periodzie pośledniego zledeninia. To sprawiło, to przyniosło taki skutek, że landschaft charakteryzuje się taką glacjalną rizbą. No i też możemy strityty się tam właśnie w Tucholskich Borach z takimi sandrami, znaczy z takimi obszyrami, które są pełne piskowyka, pisku i tam jest wieloch takich dune też, które są formami ukształtowany ma wskutek dialnosty witru. Obszar parku też wykazuje zrzeżne ciuwania pit wsliadom wysoty nad morą. Najwyższa hora w nacjonalnym parku nachodzi się w okolicach Łąckoho i Ostrowitoho Ozera. Jest to około 150 metrów nad morą. Najniższy wartości związany są z rywnią wody w ozerach i najniżej to nachodzi się rywen wody w Harzykowskim Ozeri, to jest dokładnie 120 metrów nad morą. Zatem na dostne wyryki powierzchni możemy do 30 metrów różne ci wysoty tam właśnie poczuty. Tiż to jak gdy nachodzi się pit geograficznym wsliadom tot park, jak i tiż, że jest dost daleko od oceanu, to robi, że klimat parku ma taki perechidny charakter. Tiż jest tam wieloch takich, możemy powiedzieć, faktoriów, które dodają siły temu, że czasem to klimat jest bardzo w skali mikro, możemy wyśledować prototo, znaczy, że to mamy tam do czynienia z mikroklimatem. No i też geologiczna budowa, to ty piskowyki, to ty taki pleistoceński pisk z periodu zledeninia, to one też mają wielkie wlijania na to, że tak wielkie bory są i to przede wszystkim w tych borach mamy sosny. No i też właśnie popry do tych sosnowych boriu są takie krasne wodne zberniki. No i jednym z tych zberników jest ozero Gacno Wielkie, które właśnie możemy obserwować w czas wandriłki po turystycznej steżci. I choczu wam prototu steżku powisty kus po korotki pererwi.

Proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

wodę w lód, tam gdzie ostry, narowisty wiatr wyjąc wieje prosto w twarz. Odwiedź ją, proszę, pozdrów ją. Dziewczynę z północnych stron.

0: Ivernulism po krótkiej muzycznej perwi do rochy słuchaczy iszczy na krótku chwilku beru was na wandriłku prestucholskie bory. Chneska właśnie sobie wandrujemy po takim krasnym nacjonalnym parku i w to tych borach nachodzić się takie ozero jak Gacno Wielkie. I do toho ozera i poprynioho możemy sobie wandruaty korzystajuczy z spacerowego szlaku. No ale paroch slił powiczmy sobie proto to ozero. Jest to bardzo urokliwy wodny zbernek. Jest to jedno z paroch lobeliowych ozer w nacjonalnym parku, które charakteryzuje się bardzo wyniatkowymi roślinami. Nad południowym berechom ozera nachodzi się taka drewniana ławka w kształcie sercia. To ta ławka jest bardzo dobrym takim punktem do obserwowania przyrody, tyż daje możliwość zachopływać się ozerom i tyż no chladajuczy joho dna, gdy możemy posmotryć wyniatkowe rośliny, jak na przykład ozerną lobeliu, bo właśnie, to ta nazwa, lobeliowy ozera, to bere się od rośliny o nazwie lobelia. Na berechu ozera możemy też stritytyty inczy gatunki roślin, no na premier takie, które lublat tak torfianykowe obstawyny, jaki też możemy dozryty się owa do idnoj rosyczki kruchulistnoj. Nad ozerem też może strytymy bardzo wieloch rysznych gatunok ważok. No a na powierzchny ozera może pływaty gogoly krykliwy, bardzo krasny ptachy, tak. No i jest to cudowne miejsce do obserwowania przyrody i zachopluwania się krasą toho nacjonalnego parku. No i turystyczna steżka do ozera Gacno Wielkie wede od Seła Bahorze przez Dziunu aż do tej drewnianej ławki przy ozeri Gacno Wielkie, aż do Seła Funka. To ta steżka ma kolor zielony w terenie, ma dołhist 5,5 km, no i żeby ciło to tu trasu zrobić, to potrzebujemy około 3 chodyn. Zatem no mate już gotową właśnie taką trasę wyznaczoną na krasną eksplorację tej tucholskiej przyrody. No i to wszystko w naszym programie na Chneska. Byliśmy w Nacjonalnym Parku Tucholskie Bory. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zaohaczam słuchaty dalsze odtynki obzeracza przyrody, słuchaty też o inczych nacjonalnych parkach w Polsce. Zatem żelam wam przyjemnej reszty dnia. Trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

jeszcze radny Sezaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Projekt Łemkowskie Radio Internetowe Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach jest realizowany dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji. Projekt Łemkowskie Internetowe Radio Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach realizowany jest zawdzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

0: Tak, drogi radio słuchacze, to było słuchowisko. Następna z dzisiejszych naszych premier, jakie zrektorowała Monika Tylowska, i znajdowali się tam też jej twory. Przypomniałem, że kiedy chcecie jeszcze raz go poczuty, to słuchowisko dnes o 2 w nocy i za ran o 8 rano za lemkiwskim czasem. A minęła już godzina 15 minut po 8, też zresztą za lemkiwskim czasem. Ja już mam na telefonie, że tak w skoreczeniu powiem, naszego dzisiejszego zapowiadanego hostia, panią profesor Olenu Duć-Pfeiffer. Czujemy się, pani profesor?
1: Hej, czuję. Panie redaktorze, was czuję.
0: Jak, co tam was dobrego w Krakowie?
1: No w Krakowie uzahalniający się jest dobry, bo Kraków stoi, ma dobrą architekturę, dobrą kulturę. Z Lemkiwskich liczy interesujące się hełdije, także se Kraków dumam. W dobrym miejscu stoi.
0: No, rozumiem. Mam jakieś widanie pierwsze. Pohniwali się na nas, że tak długo nie byli w naszym radiu na antenie?
1: No, ja może obernuty to coś widania. Na rubie coś widaty. Są wyste do mnie dzwonili jak ostatnio.
0: Aha, rozumiem. No dobry,
1: to... Nie mam od was telefonu. Nie śmiła jem się wam spraszaty.
0: Eni, no to...
1: Ani im się nie pohniwała. Pełno zna wszystkie bardzo zaniaty.
0: Chyba tak, tak mi się zdaje. No dobry, to tak ryszymy tym... O, tak się besiduje tym krakiwską torchą, ryszymy, że po połowini mamy winu. Żeśmy się tak długo nie odzywali.
1: Ja znam, czy wina. Może trzeba było kus czasu, żeby się zastanowić w mene welo informacji teperie nowych, także może lepszy raz, a dobry.
0: Aha, no dobry, bo tak... Od pół roku już nie zasiadacie w wspólnej komisji, ale dnes, żeby nie było, nie budemy o polityci, czym się teraz zanimacie na co dzień?
1: Bo nie chcę pro wspólną komisję besiduwaty, nie chcę pro wspólną komisję, bo uważam, że stała się bardzo niedobra dla ciłowego środowiska lemkiwskiego sprawa i na razie nie chcę to bojem osobisto to włóczana i nie chcę komentować. Pewno przyjdę i na to czas, ale ja bym chciała może nawet bardzo suciowy, dla mnie bardzo suciowy liczy besiduwaty.
0: Hej, no bo tak za to im tak choć zidaty, bo no furtne matę czasu, to o tym znam. To czym się teper zanimaty na sztodyn? Powiszcie dasz to, no znam, że naukową robotą.
1: No to ja od wielu już roku i widomo, że mam taką funkcję i rolę, że pracuję naukowo, że jem pracownikom Jagiellońskiego Uniwersytetu, a na Pedagogicznym Uniwersytecie według grant, jaki służy czyszczeniu lemkiwskiego języka i według od A do Z, od A do Ja, od A do Ja lemkiwską filologię, wkrótce z dalszym pracowaniem programu wszystkiego, także roboty, okrem toho welo jeszcze inczych, za to, że mam jeszcze jeden grant w kotem robił ciż lemkiwskie liczy. Jest bliższa jak na jedną osobę by przypadało, ale no, jakosy to się musi dwesty, proto, że nasze lemkiwskie prostory są bardzo mocno nezaorany, jest nas mało i wielo liczy jest do zrobienia.
0: No, jakus tak może to kustykat polityka, już to widam teper, ale no, posrednio tykat. Byłem moim na hodoboty w tamtym tyżny na otriasynach pierwszego roka lemkiwskiej filologii. Ruszyła w Kińcy.
1: Znaczy ona w Kińcy, to znaczy ona ruszyła w 2001 roku. Była
0: no i besiduje o tym liczniku.
1: Tak, i po tej kryzie, zahal jest kryza w wyższym szkolnictwie, jak chodzi o nabier studentiów, to jest bardzo specyficzna, niszowa filologia. Jedyna teper już druga, bo ruszy lecisz Kaszuby, ale cisz tam rewelacje, jak wyduneje. I to jest wpisane pod imię na rusyńskiej filologii w Priaszowi. No, ruszyliśmy, ciągniemy, formujemy specjalistów, wczymy się pewnie, się wczyli do teper. No, nie jest to lekkie, ja, dla mnie to jest, powiem, z moich naukowych i dydaktycznych, bo to jest bliższe jedno i drugim powiązane, ale dydaktycznych dziejań jest to najcięższa liczba, jaką robił.
0: No bo teper w tym też nieśmy się doznali. Rzeszeniom ministra administracji i cyfryzacji filologia Lemkiewska dostała grosze na 2015 rok, ale furt to ta suma jest zmniejszana. Czy to, nie znam, zależy to od kilkosty no
1: tak,
0: studentów?
1: Tak, to jest wynika z tego, że tak, wynika z wielu aspektów, jakby powiedzieć, woliłabym nadnieść to nie komentować. Sudriczy, który na dzisiejszy dzień w lemkiewskim środowisku nie nachodzią czy zrozumienia, czy nachodzią, może by tak powiedzieć, formy pizrynia, jak nie rozumieją do końca strategicznych działań, jakie mają zachorony do lemkiewską kulturę, może takie właśnie jak fungowania instytucyjne, systemowe fungowania języka i jego opracowywania. Za to, jak powiadam, ja dnes, jakby można było, ja bym prosiła o taki możliwość powiedzenia, czym się stysło naukowo zanymam, nawet nie dydaktycznie, a naukowo, to znaczy proto, że w tym roci mała jem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siem, siem wielkie konferencji, na której występowała. To jest persada, może tak rzeczy. Ale tak się stało i jeszcze okrem tego piat wystupliń prelekcji, żeby tak rzeczyć, iż na zamowlinia. Prawie, że wszystkie to te konferencje były na zamowlinia tych, kto to organizowali i chcieli widzieć tam menę z temą lemkiewską. Z lemkiewską temą na każdy z nich, albo z męszynową temą, bo dekotry mali uzroszczelany model. I dla mnie to jest symptomatyczne, dla mnie to jest znaczucze, dla mnie to jest możliwość wskazania sfery dumania, która na etapie tego, co robię teper, jedni wychodzi już poza linię opisowej czy reprezentującej, a jest modelem konceptualnego rozumienia męszynowego dyskursu, osnową w tym czy lemkiewskich tekstów, często lemkiewskich tekstów, w barze konceptualnym uniaciu, kotre i dla nas, jako przedstawników mężczyzn, byłoby przydatne za to, że ja znam, że taki ohlad mi skitchit do riczy daje zerkało z jednej strony wekrzyni, to znaczy dominującemu dyskursowi, w tym przypadku hołowni polskomu, poczastu ukraińskomu dziś i innym, tym wielkim dominującym dyskursem, z drugiej strony nadstawia ciż zerkało naszemu pizryniu, żeby w nim ciż nasza mężczyzna, czy inny mężczyzny, jakie ma się ciż dany mam, mogli pizryty na sebe, jak to widno w prostorii zahalnych teorii pidriadnych, podporiadkowanych dyskursów. I tego rodu modeli, czyli metodologiczny różny, przedstawiałem na tych konferencjach. Proto bym chciała, żeby to tych, kto słucha rady, jak to od mnie chce posłuchać, posmotrzyli się za to, że dla mnie moja naukowa działalność i jej rezonans, bo ciż śmiło może powiedzieć, że na tego roda konferencjach występowała, które mają centralne znaczenia w Polsce, organizowane przez polonistów, przez politologię, przez historyków, które są właśnie tym centralnym dyskursem i centrowym dyskursem, gdzie nie czuje się mężczyznowych hołosów, one tam zahali nie istnieją, bo przedstawienia czegosy w sensie opisowym nie doteraz, nie jest jakby to jest jakby taką małą czaską, a przedstawienia czegosy w takim modelu, można powiedzieć, metodologiczno-konceptualnym porusza stare struktury i zmienia, każe zauważyć to tu mężczyznę, proto dla mnie jest to bardzo suciowe, że takie miejsce może zanimaty w nauce.
0: Ale powiedzcie mi, czy to wasz opis, czy to konferencji, na których wyjdziecie, na które jeste zapraszane, to czy one się przełożą na realne życie nas, Lemkiew, jak mężczyzny, jak etnicznej mężczyzny żyjącej w Polsce na całym świecie. Jakie wlijania może odmać wamy wypracowane tak modeli, czy sam dyskurs, który będzie się wiął w naukową prostorię? Jakie będą wlijania na normalnego Lemka, założmy, który dasz to tam bilsze duma to o lemkiewską prostorię, jak o smotryniu na tanci i śpiwanie.
1: Normalna holemka to jest poniacia, z którym bym absolutnie polemizowała, lyszucho, ale wernu do hołownoho zwidania, jakie to budowa wlejania, stremlu do toho, żeby mało wlejania. I teper jem została przypisana, bo to wynika z mojej formy dijania i z mojej formy praktykowania naukę, żeby tak rzeczy, do modelu, jakiej teper jeszcze raz bardziej na czasie, oprócz się besiduje, tak zwanej zaangażowanej humanistyki. To jest tot model, który nie i bardzo mocno się odnosi do tego zwidania, który nie funguje lem w wypracowaniu czegoś, co stanowi oddzielny i odłuczony dyskurs, ale też chce dialogować, ty wchodzi ty swoimi prostorami w życia tych, których doświadczać, jak się bere za to, ten model zaangażowanej humanistyki, tylko trochę popularyzowania ciż mocno jem włóczena, ale i sama jem zarachowywana jako doświadczenia, koca ten model uprawla, do względu na to tu formu mojego zaangażowania prostyr lemkilskiej prostyr. Ja absolutnie se podkreślam swoją pozycję, swoje pochodzenia, to, że sama wpływam na tworzenia toho dyskursu, a dyskurs sam sobie jest taki, że win jest dialogiczny. I teper w naszym czasie nie jest już metodologii czy praktyk endodyscyplinarnych, to znaczy lem wnutryczni, ale one są egzo, one się perenykają. I na paru konferencjach medżeńczy ma na typologiczny. Muszę przyznać, może to byty poczytane za neskromnist, ale że de jakie tory pereteram, znaczy drogi, sposoby

0: Krzysia Perełożyc. Okrem toho, takie teoretyczne pizzerinia z zastosowaniem, jak ja to robię na literaturny dyskurs, a literaturny dyskurs jest wnętrznym dyskursem mężczyzny, to nie jest smutnie oczami z zewnątrz. Literatura wyraża symboliczne uniwersum samej spinnoty. I tam wiele się dzieje naszych wnętrznych spraw właśnie w tych tekstach literaturnych. I kiedy my ich czytamy symptomatycznie, bo to jest taki specyficzny sposób, z zastosowaniem tak zwanego instrumentarium postkolonialnego, a postkolonializm od dołu robił, pracuje nad wypracowaniem sposobu dawania hołosu tym pidriadnym, tym podporiadkowanym spilnotam, nelem czytania ich przez hołos dominującej, to znaczy rekszynowej.
1: No to ja o to tajem ci już chodził widaty, cytoto, że jak naukowiec z Lękiewskiego serodowiska, czy zahalni powiem, z mniejszonowego serodowiska, który dije w tym serodowisku, pomachać wam w tym, żeby pojasnić do jakie rzeczy, do jakie, które może nie są dosterychane przez tych, którzy nigdy nie nachodzili się w mniejszonowym środowisku.
0: Hej, wrażliwości takiej brakuje i ciężko by jej nie brakowało, proto, że myśmy i w szkole, i w siady formowane centrycznie. Zresztą tu jest taka teoria Pierre Bourdieu pro symboliczną, symboliczną dominacją, pro symboliczną siłę, jaka dzieje, że my bardzo często besiedujemy hołosom takim, jakim się naznaczyło, dominującym. Sami sobie wyjaśniamy przez to, że myśmy bardzo w paru referatach to wskazywała, Hołowni kolejem besiedowała na, jest taki cykl postzależnostnych konferencji. To jest paralelne do postkolonialnych. W Polsce się takie środowisko do dośledzania mężczyznowych dyskursów, czy postzależnostnych dyskursów wypracowało i w tym roku była koncentracja na Chili. Konferencja się nazywała Biłe Maski, Siry, Szary, Lyci. Tłumaczyła podmiot, ciało, performatywność w perspektywie pozależnościowej. Ja to bym besiedowała, moja dopowiedź była czarne odbiczowania czarnością, czyli jak uczynić ciało czarnym, dyskurs mniejszości etnicznej. Co im wskazywała? Wskazywała im to, że na przykład analizujący tekst Romana Chomiaka, kiedy bym besiedowała, jak strasznie był pobyty stominowej teksty i jak zahali presto to no dosliwno bycia ludy, jakie się dokonywało w czasie PRL-u, to te ludy prynymale to bez buntu. One tłumaczyły to tym, że sud lękamy i za to ich taka dola stryczać. I to dumania, które, jak powiedać Bourdieu, jest uczast samych pidriadnych, pidporiadkowanych, pereśliduwanych w swojej opresji, bo jest to wdrażane nieświadomie nawet w taką formę prynymania. I koli to jest przynajmniej uświadomlone i przez wekrzynu, i przez mężczyznu, to przynajmniej jest jakiś sposób rozumienia, a przez teksty to bardzo widno. Właśnie to ta autoopresyjność, którą my sami mamy wnoszeną. Także tego typu jakby refleksja, ona czy będzie przeczytana, czy nie będzie, ale nawet jak buduje przez naszych jakby uczestników naszego prostoru, naszej wspólnoty, ale buduje też wrażliwie zwykrzyny na czasy takie, bo wydu, a to się dzieje znów w najlepszych polonistycznych środowiskach, między najbardziej wyznacznymi polonistami, bo tu jak raz przynależa do tego takie wysokojakostne nazwiska, które mają wyliania na to jak się rozwija ten dyskurs. Także w tym przypadku absolutnie uważam, że to jest znaczące, a daje mi po pierwsze odczytywana jem jako przedstawnik i w sobie siduju, poklikują się na trzy rody doświadczenia. Po pierwsze teoretyczne, to znaczy to postkolonialny dyskurs, który mocno się zagubiła, znaczy weszła jednego i w nim operuju. Po drugie doświadczeniom uczestnika toho i jednym z pidmetiów, ale też przez te roki mojej pracy ze wspólnej komisji, a nawet jak teraz tam formalnie zasiadam, to ja wszystkie materiały, dokumenty z tej komisji śledzę, bo to się dzieje tak zwane robienia polityki, tak zwane jak policy making, jak to można określić, robienia polityki i stosowania polityki etnicznej, polityki w naszej drżawie. To są trzy

0: aspekty. W kotry ja biorę uczas, w kotry ćwiczę, w kotry mam dostęp i z tej perspektywy mam, tak bym powiedziała, nawet nie podwójną zewnętrzną, ale potrójną zewnętrzną, bo każdy z tych perspektyw daje mi możliwość byty kus na zewnątrz toho, a nie len w seredyni, bo daje mi dystans przez drugi prosty w jakim się na.
1: Rozumiem. Ja mam, tak mi to przyszło do głowy na tym primierze, że ste powiedzieli na tworzy chomiaka, że był byty, bo był lemko i win to tak pojaśniał. No, czasem są i pozytywne aspekty toho, że jest się lemką i to takie nie znam jakby określić. Mi by się dowali w serio odliczę, że w czuj się lepsze, bo jest lemką. Nie bud grzeczny, bo żeby tam lemka nie powiedzieli, że to lemko tam się z komuś pobył w szkole, czy dasz to taki. Myślę o takich pozytywnych aspektach, o tym pełny ciszja, misja może w tym dyskursie.
0: Misja, i to widno, ale że jakby powiedzieć, z perspektywy szersza pozycja Wydżynia zależy od tych dzieci. Wydżynia wse może najpierw z dwóch stron. Pamiętam, jak światej pamiaty Sokrat Janowicz, który za mnie jest wzorem takiego bardziej świadomego przedstawnika mężczyzny, bardzo ironizującego, bardzo drażniącego, więc pisał tak zwane zaczepki, żeby zaczepyty to betonowy polonocentryzm, żeby tak rzeczy, bo win jest, na tylko wdrożony od A do Z, w każdej drżawie zresztą jest centryzm, znaczy mocno lemkocentryczny, to ciż trzeba zdekonstruować i tym zresztą ci się zanimam dekonstrukcją takiej lemkocentryczności, ale wartajuczy na Janowicza. Kole win właśnie besiduwał w czasie takiego, że byty Białorusynom to wse byty lipszym za to, że kole polskie dzity grają w piłku, to białoruskie się wczat białoruskiego języka. Była tam jedna taka, żeby tak rzeczy pani, która od razu zareagowała i uważam, że właśnie tego typu jakby reakcje powinny być powiedziała, bo wy besiedujecie z tą hirszą częścią narodu polskiego, a to ta lipsza to są to te Polaki, które na Białorusy mieszkają i jak się białoruskie dzity grają w piłku, to nasze się wczat polskiego mężczynowego języka. Oczywidno, posmotyty na pozycji, z kotej to wynika, i czom tak stremyt, to ci jest ważna refleksja i proto to ci chodzi. Ale żeby to tu refleksję maty nie taką, że nas to wykluczy, nasz z lepszych od wszystkich lemków dotykać i to jest nasza prymeta. Nie, ona zależy od pozycji. Więc jedna pozycja ma swoje jakby tak powiedzieć, obstawienia, jakie jej generują i jakie jej ograniczają, czy dają takie, a nie inne możliwości i szanse.
1: Rozumiem. Mam takie następne pytania do was. Jak dumaty, tak bardzo, no, w zahalnicy pewno czasem słuchate radio LEM FM, czy czytate portal lem.fm. Jak wy te znaczenia toho, co my robimy, dla rozwitku języka na premier? Jak wy oceniujete, tak, kiedy możemy tak od razu na antenie to was widać?
0: Może to powiedzieć, to choć kurs odchodzimy od tej temy, ja na przykład jeszcze bym chciał, jakby można było przynajmniej wymienić te jakie konferencje i po prostu bym chciała powiedzieć.
1: Hej, to może
0: udziału, w jakich prostorach i w jakich temach, ale żeby odpowiedzieć bezpośrednio na widania, radio LEM FM roblene jest prez ludy, który wartist znaczenia języka dla zachowania dostomenności dobry znajut. To są ludy, wyste redaktory, koty tam pracują. Wszystkie już mocno świadome jakby tych aspektów. W związku z czym to się przekłada i na jakiś ludzie, którzy nie mają systemowego dumania pro język, część z tych osób skończyła, ale była, otarła się o filologię, otarła się o środowiska, którzy plekają mitzo lemkiewskiej, czyła się lemkiewskiego języka, jak o to chodzi, zależy i na tym języku nie je tam osoby, które by inaczej dumała. I to jest oczywiste, że jakiś i forma toho wse bude, no absolutnie z tą stroną już łatwo tu, bo tu dumam, że musit i ty to najsia obrażają, czy nie obrażają lemkę na to, bo to jest już uświadomienia sobie czegoś, co się dzieje w rodzinnym perekazie tradycyjnym, język jest coraz słabszy nasz, to przekaz. Ja znam bardzo dobre rodziny z wielkimi tradycjami, które do dzieci besiedły po polsku, to jest strasznie bolesne, ale my też nie możemy być ślipy na te fakty i musimy już takimi możliwymi instytucyjnymi sposobami to język utrwalaty, propagowaty, robić taką robotę, jak robić na czyńczym radio. Także że tu widania jakby mają oczywistą odpowiedź.
1: Znaczy, bo radio to jedna obszar, hej, besiedła nowego języka, jeszcze mamy to pisany język w formie portal.fm.
0: Portal bardzo moją wysoką ocenę ma. Po pierwsze, językowo, hej, tu jest standard, tu jest utrzymywanie tej formy, która jest w pełni zastandaryzowana i która jest w szkołach czyna, którą hosnujemy we wszystkich swoich publikacjach. Swoich to besiedują prototy serdowiska lękijskiego, które dbają o język, a nie besiedują, że będą hosnować codzienny język. Ja bardzo jem, jeszcze zgodnie ze swoimi wszystkimi teoriami, popieram potoczny język, właśnie język żywy i jest bardzo ważny, ale problem jest taki, że nasz żywy język jest bardzo mocno spolonizowany, bez świadomości tej polonizacji i win naturalnie się polonizuje, bo taki jest socjologiczny proces. Jak my zadbamy to takimi właśnie pirkami czy spiernikami, jakim jest pismo, jakim właśnie jest tworzenia form wczynia i tak dalsze, to win nam pomały, jakby taki ma procesualni, jak to się dzieje, będzie się prawie że ciłkom robił podobny do polskiego języka, co praktycznie dnes już w danym języku bardzo jest jawne i to widno, że win jest i w leksyci, ale i w syntaksyci, i w fonetyce oczywiście, i w wielu innych aspektach się bardzo zbliża do polskiego języka. Proto my musimy jego strukturę, to tu średniosławiańską, chorony, to pismo to z jednej strony robi dobra besida, która ma już świadomi jakby rozróżniania, co jest polonizmą, co jest ukrainizmą, co jest naszą tradycyjną formą budowania neologizmów. No prosto taka praca z językiem, jaka się wede normalnie, także w tym przypadku no i jedna i druga forma oczywiście jest bardzo wysoko, bardzo cenna, albo bym powiedziała absolutnie niezbywalna dla tego, żeby z niej peretyrwali, żeby język peretyrwał.
1: A miałem taki następny problem, bo ostatnio się doznał w ministerstwie, że lemkijski język nie jest rosyjskim językiem. Do ciebie mnie to tak no, zbyło z nich, aż im się musiał sisty.
0: Jak inaczej, żadne ministerstwo nie ma nam prawa besidować, czym jest nasz język. O, pro język, tak samo jak i Ślezakam nie ma żadne ministerstwo prawa besidować. To jest karygodny liczyk, o to się misia z prostorii polityki i nie można, znaczy oczywiście uznania, bo nie uznania, jak widzimy, wielokrotnie się nie uznaje, maliśmy to szczęścia. Oczywiście to było ciężne osiągnięcia Stowarzyszenia Lemki u Hołowni, bo jeszcze ruska bursa tołdy taka aktywna nie była, że nas uznali za etniczną mężczyznę i nasz język za język. To te wszystkie koty pracowali, że w 2005 roku już my mamy taki stan, że możemy się tego dobyty. To jest nasze wielkie osiągnięcia. Natomiast teraz wszystkie próby manipulacji i tak w samym środowisku rozbywania to, ale powiem, to jest besida na inczu temu.
1: Rozumiałam, bo tu już zaczepiamy mic na polityku.
0: Oddzielnie bym chciała to besidować, bo mam swoje koncepcje, welo, jakby tu w tych naukowych swoich rozważaniach mam peredumań, co się dzieje aktualnie w lemkijskim środowisku i to nie na dnes bym chciała powiedzieć właśnie to.
1: Wernijmy do tej konferencji. Do tej konferencji.
0: Tak, idę, mogliśmy zaistnieć. My jak Lemki, czy zahali dotarcia z męszynowym sposobem dumania do seredowysk. I tak zacznę, bo tu im nawet sobie przygotowała taki spis, za to im rachowała kilku tych konferencji. Pierwsza konferencja bardzo mocno nachołosnęła, publikacja ja z niej będę w angielskim języku, także ona dotarła do ciłego świta, była pro Halicyju. Halicyjska polifonia mistrza hołosy. I tam było też pro hołosy, koty nie czuty, czy jakby kotych zabrakło. Bo jak się besieduje pro Halicyju, no to oczywiście dla polskiej, ukraińskiej, żydiwskiej, to te dyskursy były, ja besiedowała, jem temu je ma ulokować tożsamość wobec, przeciw, ponad, wbrew, łemkowskie stawanie się w Galicji. To był to początek. Początek taki, gdzie właśnie w naszym dyskursie była proba wskazania, że nasz hołos gdzieś istnieje. I to bardzo jakby powisty jawni, bardzo jaskrawi można było wskazać na tekstach, że żeby Wojtych to istnowania w tot prostyr Halicyi, lemkyski pesateli, tam hołowni Chylak, ale też Malyniak, też Astriab, musieli w odniesieniu do tego, co było stabilizowane. I to jest uniwersalny model. Jak jest czas ustabilizowany, to albo to trzeba przez mimikru, przez ironię, przez różne takie sposoby. Ja właśnie w tym swoim referacji to wskazywała, to lempicki hołos było tutaj, byle wiele przedstawników z Ukrainy, zresztą otworenych. Jak raz była to młode środowisko, młody doślidnik od Tamales, od bliższy nastawiony jednak na słuchania, jak takie starszy, z którymi za strity tysiami przyszło z inczy konferencji, która odnosiła się do pierwszej światowej wojny, które były bardzo niepokojeni tym, że zresztą jednak czoło się besieduje jak oficyjna nauka, no bo tu trzeba właśnie pity. Ja się tu pitteram różnymi teoriami, między innymi etnopoetyką, choć kiedy właśnie w tym hołosie, że to te hołosy, których nie było tutaj raptom, czy po jakimś czasie, po 100 rokach, czy po kilku się odzywają i trzeba na nich nowe steżki, nowe mapy trzeba wytyczyć, wskazaty w mistyty, to zaistnowanie lemkowiny na mapie Halicyi było jakby takie wytworene. I to ważne. To książka, powiedziałam, będzie po angielsku wydana. Ja tam była zaproszona jako jedna z doświadczeń tego czasu. Była dla mnie ważna konferencja. Tak, była międzynarodowa konferencja sympozja w Jenin, w Niemczech. Mhm. Niemcy mnie zaprosili, bo chcieli posłuchać, mali taką naukową sympozyju poświęconą Bricknerowi, dyskursy związane z polskością, historia i dostomeni z Welosia Projazyk by się dowało z perspektywy mikro i makro kulturowej. Tam ją besiedowała lemkiska wspólnota popry polskosty, kulturowy i dostomennościowy dyskurs. Besiedowałam, jak się lokuje to nasze bycie w odniesieniu właśnie do tego, co jest w prostorii polskim. Przyznam, że tak im zależy na tym mojej wypowiedzi, żebym napisała, a pudne może czasem zdolaty, że był do końca listopada termin, a jeszcze im to one przesłała. Czekają na mnie, czekają do ślicznia i tak dalej. To zależy im, żeby to było ciż, bo to wszystko będzie publikowane. I ciż byłam zaproszona do tej jeny, do hołownego ważnego osoretka. Dumam, że to prozwuczało do zmicno, co ją besidowała. Trzecia konferencja angielskojazyczna tym razem z Ciłoho Świta, z wszystkich jakby kontynentów nawet, bo byli przedstawniki z południowej Afryki, hołowni z Meksyku, z północnej Ameryki, z Afryki, z Azji, zagrożone języki. I to modeli rewitalizacji i doświadczeń tych zagrożonych języków. To ta konferencja ma bardzo mocne przełożenia na praktyczne działania. Jak była to też widania, co ma to przełożenia na dolu spilnot. Tak, za to, że właśnie to jest ten model takiego zaangażowania, który nie malem rozdumowaty nad tym, jakie to są języki, ale macież wodyty modeli rewitalizacyjny. Zresztą ja w jednym z takich projektów, bo to organizuje, czy hołownym jakby motorom toho jest dr Justyna Olko, która jako jedyna z Polski od wielu roku dostała wielki europejski grant właśnie na to tu formę działania.
1: Hej, pani dr Olko była w nas, w radiu, w programie, na skinnym programie byłam jednego razu, hej, znamy. Mm-hmm.
0: No, jak była doświadczona, robiliśmy postawy językowe, co z Lemkiśmy doświadczali, Nastka z nią to udy besidowane, znam się prototo jak raz besidale, chyba tak, bo to udy w nas na Lemkowinie to było nahrane. Teper przyjeżdżają na początku lutego i Wilamowiczane właśnie język nałatle, to znaczy język Aztekiu z Meksyku, profesor Sullivan, który się tym hołom zanima, przyjeżdżają do nas tam, albo w Bursi pewno się ciż z tym, ale pewno i do mnie do Uścia. Dotremy i z Wilamowicz tym Król za to, że w tym projekcie rewitalizacyjnym ja beru uczest Nalem ja, bo tu chodzi o to, że to chodzi o rewitalizację olimpijskiego języka, jak zagrożonego języka właśnie nałatl z Meksyku, języka Azteki i języka wilamińskiego. Robimy spilni właśnie do tej programy rewitalizacyjne, a okrem toho od razu dodam, że zawdiaki tej współpracy, dumam, że w jednym mierze zawdiaki tej współpracy w końcu dostali grant bardzo prestiżowy z Narodowego Programu Rozwycia Humanistyki na rewitalizację olimpijskiego języka. W Kocie rewitalizujemy leksyku w kontekstualnym słowniku olimpijskiego języka, nad tym pracujemy. Zresztą w skład tego ansamblu wchodzisz i ty, Cisz.
1: No, za to im chodził Cisz.
0: Jak osób pracuje.
1: Cisz prosyty, a to tak,
0: żeby
1: stać jakąś bliższą
0: pozycję. Tak, ale to jest właśnie z tym projektem rewitalizacyjnym związane wszystko. To jest wielkie pole, wielkie językowe pole. Z tego zresztą będę doktorat pisała jedna z moich doktorantów, bo przecież mogłam, pewno na końcu powinnam się pochwalić, że już oficjalnie mamy lemkiewskie doktorantki dwie, które są efektem właśnie filologii, to jest Cisz Osiechnia, bo one Cisz już będą rozwijać to tu nauku, szkoły już swoje wypracowujemy i tak dalsze. To jest przy trzeciej konferencji. Mhm. Przechodzę dalsze, potem jeszcze jak starczy czasu możemy skomentować, ale chodzę przynajmniej dwie minuty wskazujący na spektrum, na perspektywę, na szeroki jakby i międzynarodny wymiar tych no, toho głosu, jaki ja tu daję i z którym uczestniczę w tych naukowych polach. Międzynarodna konferencja organizowana głównie przez politologię, etniczna polityka, teorii, koncepcji wyzwania, nie wiem jak to pana Lemkiewskiej, by pewno trzeba by było najpierw jakieś słowo, to tak na bieżąco mi nie wskoczy do głowy. Ja tam ją wysiedłowała męszynowy literaturny dyskurs, dośledniczy perspektywy, dośledniczy, to jest teoretyczny bardziej referat, właśnie poklikowałam się na to, Demicman krytykowała do teperiśnie dośledzania mężczyzn. Małam właśnie taką perspektywę wskazania, że dośledzania z zowni jest czysto innym aspektem, jak możliwość nasmotrzenia na dekotry sprawy od seredyny właśnie poprzez to dohołos, jakoho się udzielać bezpośrednio mężczyznom. Zresztą była to konferencja bardzo dyskusyjna, teksty tam nie były prezentowane, ale była sama dyskusja. I dumam, że ma ona też wielką wagę, była międzynarodna, przez trzy instytucje organizowana, też się Ukraina w to włączała i po mojemu jest to taki krok w politologii. Następna dotyczyła pierwszej światowej wojny, Polska Akademia Znań, Akademia Umiejętności z Krakowa jej organizowała i Jagielloński Uniwersytet poświęcona monarchii, wojnie człowiekowi, w codzienne życie mieszkańców Galicji w czasie pierwszej światowej wojny. Ja tam im wysiedłowała pro prodzieje pierwszej światowej wojny i wlijania na rozwój lemkiewskiej dostamenności, ale przy uczasty literatury, to znaczy jak literatura wlijać na to ciężko z teorii pamiatania korzystała, co mi dało takie dobre podpercie, dobry grunt dla toho, żeby tak wskazywać premiery pamiatania, niepamiatania, wodzenia w trzech głównych jakby sferach dokumentowania, tworzenia symboliki i tworzenia jakby takich paradygmy zoriu naśladowania, albo naśladowania tu za Barbarą Szacką, jakby Jemkus to te trzy modeli rozwinęła i wkazała się to w lempijskim prostorii. Robić to ta kniżka ma Cisz, znaczy Cisz bude, kniżka z tymi referatami ma być opublikowana po angielsku w Princeton albo w jakimś prestiżowym zachodnim wydawnictwie, bo nas poprosili o to, to znaczy profesor Zięba mi przekazywał, że właśnie zwrócił się do niego z prośbą, żeby tam była publikowana. Także zasięg już będzie mała, szeroki, a tam pod głos lemkiewskiej i formy jakby wyrażania siebie przez to głos, jaki hołowni w literaturze też był wskazany.
1: Powiem, że to tu konferencji już to, no, o kotli sobie siedziwali w Polskiej Akademii Znań, retransmitowaliśmy też w radiu LMFM, zawdiak naszemu reporterowi Bogdanowi Dąbrowi.
0: Tak, bo win był na tej konferencji. Tak, była międzynarodna konferencja sakrum schidnioho i zachidnioho świta słowiańskoho, nie, sakrum schidnioho i zachidnioho świta w kulturi słowiańszczyny i ja im tam besiduwa sakrum w znakowaniu kulturowo-etnicznym na pograniczu schidnioho i zachidnioho chrystianstwa i besiduwałam medże w konwencji etnicyzacja sakru, sakralizacja religii, w jaki sposób sakrum służy inaczej modeli spilny dla sakrum i dla etniczności medzeńczy ma opokryku i uczy się na religię jako jeden z dyskursów kulturowych właśnie w tym aspekcie. I to bardzo... Co się tam dzieje?
1: Halo? Chyba się czujemy.
0: Może dalsze?
1: Tak.
0: Tak. I jeszcze o salem i dwie konferencji, to czy tylko którym krótko wspomnę, to ta postzależnostna, gdyby się duwała jem proto to ciło, jak jest czorne od wyczuwania czorniściu, to z Mili Łuczak jest cytat z Mili Łuczak ukraińskiej poetesy męszynowej w Polsce, ale chodziło przede wszystkim to jak się robić z byłoho ciła czorne. Nalem fizycznie przez to, że się hobie, ale przede wszystkim kulturowo, spychający w czarną, w pierwiadną pozycję, wskazujący na kulturowe znaczenia czarnego koloru, jakie win ma, jak się czują ludzie czarny, nie czarny, żeby tak powiedzieć, naturalnie, ale utornany przez właśnie do tego pozycjonowania. Powiadam, to jest nic, no tak w teorii zahublany referat i win funguje w tym prostorii polonistycznej, stoi pierwsze policzki, żeby tak rzeczy. I jeszcze ostatnia, ale to taka już była bardziej edukacyjna konferencja, z której bardziej była niezadowolona, tam miała panelową wypowiedź w dyskusji edukacja narodowych etnicznych mężczyzn w Nowym Sanczu organizowana, dla mnie absolutnie wskazująca na to, jak mocno hołowni środowiska właśnie tych prowincyjnych, tak bym powiedziała, dalekich od tych wysokich dyskursji, gdzie wchodzi to te zachodnie modeli dumania, zaangażowana humanistyka, jakie jest iszczy dumania, żeby tak rzeczy, że wszystkie się mamy polskochowczyty, a w zahali bez uświadamlania, jakie macili mężczynowe wczynia i tak dalsze. Była to dla mnie bardzo smutna refleksja, że my w tych wysokich prostorach możemy sobie naprawdę dzielić się w różny sposób dotyrać do siebie ze swoimi słowami, a desy tam na dolinie furt fungują jeszcze bardzo stare sposoby dumania. No ale to była też konferencja nie tylko przez naukowców organizowana, ale przez samouriadowców, przez polityków, co potwierdza, że no jeszcze 100 lat musi trwać dekolonizacja, żeby się zmienił sposób dumania. I krótko odczyty, bo to ciś trzeba, spinota, o tym pełno ciś było w radiu, wspólny spinota niemiecka z Olsztynie zaprosiła w tym roku Dni Narodowych Mężczyzn, hołowną mężczyzną była Lemkiewska mężczyzna, był ansam Błastiłoczka i ja jej mała taką prelekcję pro Lemkiew. Tak, w Riaszowi, to wykład był dla mnie bardzo taki przyjemny, za to, że słuchający nie było ich wielu, natomiast byli bardzo orientowani. Problem jest mała, no tak, taku dopowiedź, jak u Lublu, wysiedliłam pro etniczne procesy. Natalia nagrywała, by ty może...
1: No i to też już było w naszym radiu, tak.
0: Tak, i tak dla świtowym zleci, tak zwany slot młodzieży europejskiej, Europa pokoju, Europa młodych. W sierpniu ciżnia zaprosili, żebym wysiedliła pro dostomeni z etnicznym kulturową Lemkiew. To ci był taki długi referat, jaki pewno dla takiego gremium jak młodzież z ciłej Europy ma znaczenia. Tak, jeszcze było Biennale w Krynicy, Dejem Talerhof przypomła. I jeszcze w Polskiej Akademii Nauk, tym razem w Komisji Słowianoznawstwa w listopadzie ciżem besiduwała pro pierwszą światową wojnę, bo właśnie była korzystająca z tego tekstu, bo to już jest mała, tam dodaję, czy bardzo interesująca była dyskusja. I ciż w tej dyskusji mam potwierdzenia, że takie sposoby besiduwania, gdy się smoty z wielu perspektyw, gdy się uświadamlać, centryczny model i inne lem to dominujący centryczny model, ale ciż na zlempiuski centryczny model, jaki jest, ma rezonans, lub cud na to otworzony, cud dyskutowany, a porównywano w odniesieniu do tego, że był bardzo zaperty i bardzo jednostronny, skorszy referat, a skorszy referat był pro-ukraiński nacjonalizm. Także jem tu mała taką refleksję, że perspektywa, jaką ja prezentuję, jest do prynięcia, w sensie, że jest zelochot. Zasiedłowałam tam ciś bardzo duże pro takie właśnie formy jakie można wskazać, jak martyrologię lękiwską, ale wskazywałam i właśnie takie manariadiamy, jakie to dozwalały zrozumieć w szerszym znaczeniu. No na zakończenie, jakby im wyminęła to wszystko, efekt publikacyjny z tych wystąpień będzie ciż bohaty, to będzie dostępne. Dla mnie oczywiście jest to nadzwyczaj wartisne i dające mi możliwości prezentacji i pole, ale też zobowiązujące za to, że ja tu czuję to zobowiązania, które nie wynika dla mnie z tego, że trzeba naukowe tytuły robić i czasy robić, z czym wszyscy się zanimaty, mam taką odpowiedzialność za praktyku, za to, jakie to będzie miało konsekwencje, efekt, o czym jest Besida i właśnie to zaangażowanie, które świki ma rezonans, ono ma ciż takie dobre znaczenia za to, że postawy zaangażowane mają wyższą odcinek, jak one nie są fanatyczne, oczywiście, jak nie są fanatyczne.
1: No tak, to tam blisko do fanatyzmu. No tak mi się zdaje, tak. Że właśnie blisko do fanatyzmu są takich.
0: Mają wysoką odcinu. Mają wysoką odcinu, poznałem to paru razy na dzieńczyma przy moim habitacyjnym kolokwium, gdzie wszystkie hołosowania miałam jednodumne, to znaczy nie było żadnego hołosu strzymuje Tosia, żadnego hołosu proty. Skorsze podobno, bardzo rzadko się to trafia, taka sytuacja. I dumam, że to nie wynikało z tego, że jako tym była wyjątkowa w znaczeniu takim. Znaczy oczywiście, że mam szerokie spektrum, ale bardzo chyba było docinane to, że angażuję się w czosy jeszcze tak konsekwentnie i z taką determinacją, jakby tu staram się realizować, no a oczywiście to jest pod grunt Kotrysidu, to znaczy właśnie to ten kielski grunt. I z takim im asocjowana w prostorii naukowym.
1: Pani profesor, a kiedy ma to jeszcze chwilku, bo mu się chodził już widaty o zbliżania norm, językowych norm z rosyjską, z innymi rosyjskimi standardami. No, tefer mamy chyba taką nachodę, na primir, smotrił na tekst naszego redakcyjnego kolegi Petra Medwidia na naszym portale lem.fm i tak smotrił, no też jeden język, tam mamy naprawdę drobniczkę, żeby maty bars podobne normy, językowe normy.
0: Nie doczułam do końca. Mamy trudniej, żeby maty, czy mamy lekko?
1: Nie, mamy teper nachodu, akuratnie teper, jak po kodyfikacji lemkiwskiego standardu rosyjskiego języka, po tym, jak już ona jest obgruntowana, już jest w literaturze, w wpisanym języku, mamy teper właśnie nachodu na to, żeby zbliżać się do inczego, najbliższego nam rosyjskiego języka z Priaszowa. Jak dumate prototo, teper w kontekście i tworzenia słownika, i tworzenia następnych, może wamy zaplanowanych do jakich dzieł?
0: Dobrze, zakla odpowiem na to zaraz odpowiem. No, jeszcze chciałam dodać do tamtego, że jeszcze efektem to wszystko są dwie doktorantki, które pracują i które tu jakby spierają mieć na to naukowe pole, to jest Marta Watral i Anna Maślana. Anna Maślana gras się w językoznawstwie, w językowym prostorze specjalizuje i to, lem tak dodam, że tu się dzieje, to w nauce. Natomiast jak chodzi już pro sam język, absolutnie uważam, że hosenne budę przybliżania naszych norm, ale przybliżowania takie, które nie przejdę w granicy sztuczności. To znaczy, to, co my mamy pod wlijaniem polskiego języka i określamy jak polonizmy, powinnyśmy eliminować. Po miciu do tego bude język, który ma to samo dorało, to same korinia, to sam prostir, a się zosłowakizował czy zczekizował, bo tam i wlijania czeski sud, i to my jawnie widzimy, że to te formy słowackie czy czeskie są bardzo dla nas jawne, jak to te polskie. Możemy najty presto ciż taki prostir, który widno, że i w nas, i w nich jakby jest zjatej z czuży języki. I zgadania toho, czy dekotry formy w nich się zachowali nasze, a w nas dekotry inczy się nasze zachowali, i to jest taka możliwość. Natomiast tą besiduju pro hranyciu sztuczności. dla mnie nie jest możliwe stworzenie jednego rosyjskiego standardu, tak jak była, jak była to ta forma. Język jest żywy, język się rozwija i czy chcemy, czy nie chcemy, dekoty liczy. Ja ostatnio się zastanawiałam o choćby zwidania, zwidowała się nie, moja absolwentka, bo ta tłumaczyła teksty z gimnazyjnych egzaminów, jak będzie iloraz iloczyn, jakby było najlepsze. I moglibyśmy wziąć taką paradygmę, jaka idzie z angielskiego, jaka jest w słowackim, jaka jest w rosyjskim i w ukraińskim, ale ona w naszym prostorze, dla naszych zamkniętych, nie będzie wzajemnie zrozumiana. Pisze z inną drogą, pisze z naznaczeniu czysto inczym, że to jest rezultat mnożenia i rezultat dzielenia, bo tak się mi wydawało, że będzie najrozsądniejsze przy tym wszystkim. Natomiast nie możemy ignorować językowych przyzwyczajeń naszego lemka, który żyje w dominacji polskiego języka. Unikajmy polonizmu, daje nam to taką możliwość. Z drugiej strony, może by było wwest na przykład jednakowe orfograficzne normy. I wskazuje się, że tu ciż w tę stronę nie idę. Ja absolutnie już mam na tej naszej dyskusji pieniądze, że wodymy kińcyłku naszą historyczną, która wypała nam z naszego rozwicia języka na czas dominacji ukraińskiego języka lemkiusko-storinkowej, bo jest skorsze, istniły, a to ta kińcyłka, mało to, ona jest wśród naszych rusnaków na Słowacji i jeszcze mało to, nawet fonetycznie nie zanikła. W nas zanikła fonetycznie. Przypuszczam, że wlijania normy ukraińskiej z średnim EI też wlijało na naszą fonetykę. Że myśmy tracili też przed wlijaniem tej normy. Za to wernienia teper z niego EI jest dla mnie absolutnie oprawdane, chosenne, potrzebne i tak dalsze. Ale jak na razie trzymuję się za to, że nie chciałabym w takiej dyskusji, bo znamy, że dziś na nasz język też siły, które nie chcą uznać standardu. Co inaczej, na ruku jest im uznany standard, cały czas uznający, że to jest dialekt nierozwinięty, z różnymi wariantami i tak dalsze. I żeby to te siły, które sądzi, które macisza trzeba rachować w praktyce, nie zanegowali ciłkowy, to my musimy trzymać to standard z gramatyki 2000 roku i nawet takie niuanse, bo to nie jest zmieniania standardu. Takie niuanse to nie jest zmieniania standardu. Standard jest. A niuanse, które się w każdym języku dzieje są. I one, na moją dumkę, tak, powinny iść w tamtą stronę. Leksyku możemy tam wyjmać, która nam desysia zatratyła, czy z niej zabyli. Możemy właśnie to te liczenia orfograficzne robić, ale powinna, musimy też uzgadniać to te czynniki, które są destrukcyjne, które wynikają z świadomości ciż ludy, jakie nowe źlipryny mają. Ja miałam po naszej czy po naszych ryszeniach dwie opinii i stwierdziłam, że lepsze pomały te kotoliczy wodyty, jak i ty w jakiejś ostrą spereczku za to, że świadomi z toho, że to nie jest jakaś suciowa zmina, a jak zmina to idę z peredumano, jakiejś logiki struktury językowej i fonetyka nie jest wyznacznikom głównym toho, co ma być w języku, lecz są jeszcze też inne czynniki, bo fonetyka jest zmienna, fonetyka nikomu nie namituwa czasy za to, że fonetyka w każdym przypadku, każdego nosytela jest inna. W związku z czym, no, to są działania, żeby tak powiedzieć, strategiczne, co musiał być predumany, ale idea czy dumka jest absolutnie słuszna z tym jak pomachaniem sobie oboma wariantami, a paradoksalnie internet i elektronny kontakt daje takie możliwości, bo za nas uczy po prostu, co daje możliwość wymiany.
1: Mi się zdaje, że to siło, o których usta by się dbali, to taka siła, że no nie znam, no, które by się dojął z lękiskiego języka, nie je, a no ale pieniądze na niego masz braty przecież. Tak się mi chyba zdaje.
0: Ja powiedziałam, że na to tutaj...
1: No, nie znam policji, hej. Pani profesor.
0: Przyjdę czas. To nie jest tak, że ja unikam takich tem. Ale na dnes.
1: Nie, to ja znam.
0: Tu ma ty dobry den światowo Mikołaja.
1: O to im chodzi z widania, co wam się ten Mikołaj przyniósł.
0: Nie, to są smutne rzeczy. Ja miałam troch świętych Mikołajów, Tyle moje lękiewskie studenty, czyli Mikołaja Stwityli, mało toho, nie dość, że oni, znaczy ja też tyła Mikołaja, oni musieli Mikołajowi werszyki powisty, to ja też musiałam werszyk powisty, żebym dostała od toho Mikołaja, który przez studenty mi to sobie przekazał. No a doma też Mikołaj do mnie przyszedł i dobrą knyżkę mi przyniósł i dobrą wagę, żebym się dobrze ważyła. Także bardzo zadowolona z podarki.
1: Pani profesor, pomału ja z mojej strony będę kończył, bo już i tak sme kus zahaczyli o następny program. To nie jest problem, bo opustymy kus późniejsze.
0: Zaś to przepraszamy,
1: ale to znate, to jest żywe radio, tak samo jak i inne żywe instrumenty mają swoje prawa i to my na żywo też będziemy regulować to, co się w tym żywym organizmie dzieje. Chcę wam serdecznie podziękować za dnešnią besidu. Bo to jeszcze tylko, że kiedy my na żywo to kreujemy, to też musimy wybierać priorytety. Za to im was nadjechaniał z besidą przed 9 godziną.
0: Dobry, a ja bym się pisze, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że istniejemy. Pod istniejemy i w takich prostorach, gdzie skorsze z mnie istnili. I pomaleńki idziemy do peredu. Pod do peredu.
1: No to ja bardzo ciszy, to znaczy, że dobry, idziemy w dobrą stronę. Choć ciężko po kamienistym puty, ale...
0: Z takim głębokim przekonaniem, że mamy za sobą kilkosy pokoleń, które iśli w tą samą stronę i my tą samą drogą, co to te pokolenia przed nami iśli. Jeśli idziemy do tego przekonana, inaczej nie byłabym tak w to zaangażowana. Na pewno znam, że tą samą drogą, którą przede mną to też, co byli i tam w Republice Lemkiewskiej, stworzenie ruskiej bursy i w XIX stoliciu koledbali pro jazyk i to, żeby my byli Lemkami, którzy się przybywali w mistyty właśnie w tu galicyjsku, do Stomenic i tak dalsze, że my tą samą płcią idziemy.
1: Oj, mi się też zdaje, że my z radią i z portalą idziemy tą samą płcią. To znaczy, że idziemy w to samą stronę.
0: Ale to my jedno, Demko, radio.
1: Ale ja bym chciał potwierdzić.
0: To nie jest to inczoho.
1: Ja bym chciał potwierdzić to.
0: To nie jest to inczoho. Ja radio też uważam za swoje, czy nie chcecie.
1: A, chcemy, tym pisze, że chce obić, ale że iszy się stritymy w radiu. Iszy się w radiu stritymy. Dumam, że może na początku roku.
0: Byłam przy otworianiu, byłam przy dumkach. Byłam przy wszystkim cały czas w tym miejscu tej rady, ja ci się
1: pani profesor.
0: I to ci się to do peredu.
1: Pani profesor, bardzo wam dziękuję za to, że jesteś na szlaku z czasu, choć piatnicia wieczór, weekend się zaczyna, hej, i tam ciłko inaczej się duma już piatniciu wieczór, znam po sobie, choć tisz fur droblu, ale to inne dumania. Serdecznie...
0: Dla mnie weekend już nie znaczy, bo siedu przy chylaku, siedu przy drugim tomie chylaka i robię furt korekty, prehlady, wszystko, także to nie jest takie proste.
1: Rozumiem, weekend to jest takie umowne.
0: Weekend trzeba siedzieć i robić.
1: Rozumiem.
0: Tak, jeszcze raz... jak chcemy dać to maty, zrobić to trzeba robić. Dobry, bo podążamy. Demku, dziękuję Kraśni, panie redaktorze, dziękuję Kraśni za besidu, za możliwość wypowiedzi i przedstawienia tego, czym aktualnie żyję i co robię dla siłowo lemkiewskiego środowiska.
1: Ja dziękuję w imieniu wszystkich słuchaczy i ansamblu Radia LEM FM. To też do striczy, do poczucia w radiu. A może skorsze w normalnym życiu.
0: Częstsze dzwonce do mnie, bo pewno będą krótsze besidy, a częstsze, jakby się dało. Trzymaj się, Demku, zdrowo, wszystkich słuchających zdrowiu. No i najiszczy wam dobry, dotrzymany jak do końca roku i do nowego roku. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dobranicz.

Projekt Łemkowskie Radio Internetowe Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach jest realizowany dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji. Projekt Łemkowskie Internetowe Radio Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach realizowany jest zawdzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Wertania. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ся курят гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці, уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, пізрий. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żenego tobie syn. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

Prelat tygodnia portalu LMFM. Witorok, 1 września septembra 2026 roku. Amerycki episkop z Wirujuczyma spoznale rosyjskie taryski i nyszni repaszy. Autor wisty Petro Medwid. Na Słowakii w tych dniach je grupa putnikiu i spojenych sztatił Amerykę. Wirujuczych wede Larry James Kulik, episkop rymokatolickiej diecezji Greensburg w Pensylwanii. Pro mnohych členiu tej grupy, jak i pro samoho episkopa, to putuania maje głęboki osobny rozmiar, bo same są potomkami amerykańskich Słowakiów. Jak informował otec Józef Maczejowski, administrator grekokatolickiej parochii Toryski, ich putuania wede czerec ciu Słowakiju, od zapadu aż po wychod. W sobotu 29 augusta 2026 roku zawitali do Torysk, gdzie nawściwili chram pokroły Preświatej Bohorodyci. Cytuania. Toto seło je obejściom rusyńskoj narodnostnej mężczyny, wdiaka czemu male putnicy unikatnu prynachodu spoznaty podczas swojej nawściwy mistnu grekokatolicku cerką i kulturu Rusyniu, informował Maczejowski. Cinny hościł przed chramom serdeczno przywitał administrator parochii, otec Józef Maczejowski, w jednej z mistnyma wirujuczyma i storysk i nyżnich repasił. Što je filia parochii, które ich przywitali w tradycznych narodnych krojach. Dalsze cytowania. Putnicy nie skrywali swój obdył ku duchowni didowizni naszych predkiów, jak i ku specyficznej kultury, zwykami serdeczni prychostynnosty, što u swoich prychoworach zaciłu grupu wece raz wysłowił i sam episkop. Koniec cytowania. Episkop w jedno i z mistnym świaszczennikom w Toryskach odprawlali i służbu Bożu, kiedy w ten dzień był praznek usiknowenia. Po społecznej modlitwie administrator parochii przedstawił seło historię chram i wyznacznych rodakiów, które mali priame albo nepriame powiązania je z żywotą cerkwy w Sasza. Putnicy znali się, że historysk był władyka Joan Bradacz, jaki żył w rokach 1732-1777, podczas kotroho episkopskiej służby była w roci 1781 erygowana okrema mukaczowska grekokatolicka jeparchia, jaka stała materią cerkwą pro jeparchii, które wynikły pizniejsze, wkluczno tych, które jedne stworia do rusyńsku pittsburską metropolią. Dalszą wyznaczną osobnością był rodak z nyżnich repasił, grekokatolicki świaszczennik Józef Hanuła, jaki żył w rokach 1883-1962, który odyszł do Sasza, gdy służył na parochiach w Pensylwanii. Cytuania. Był istynnym pionierem grekokatolickiej cerkwy w Ameryce. Bezperestanno boronił jej prawa, poszerzał rusyńską kulturę i grekokatolicką duchowność i kulturę, a z wielką nadzieją smotrył do buduczności za oceanem, czym wyraźno wpłynął historię i żywot tamtejszych grekokatolików, informował Maczejowski. Mistny wirujuczy amerykańskim putnikom wkazali tradyczny swetlany zwyk – czeplinia. Jak podarunok listał episkop Kulik i pesanku od mistnej wirujuczej kiedzieje ich zberatelom, a w episkopskiej rezydencji maje nainstalowaną i wystawu pesanok. Sereda, 2 września septembra 2026 roku. Inno wycia 2026. Dwa punkty, na które warto zwrnąć uwagę. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Już w najbliższy weekend od 3 do 5 września septembra nowycia zas zamienicia w scenu. Startuje 19. edycja teatralnych stricz in nowycia, organizowana jak sztoroka Stowarzyszeniem Przyjaciół Nowyci. Program jak w Sehustej, teatr, tanec, koncerty, warsztaty i stricze z przyrodą Magury. Toho roka waszą uwagę może przyciągnąć osobliwo dwa punkty programu blisko związany z lemkiwskim seredowyskom. W sobotu o 14 godzinie na scenie wkazanej bude spektakl Tri Jabłka, zrealizowany przed rokiem w ramach działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach. Bilety są darmowe do odebrania w dny spektaklu w festiwalowym biurze. To jedna z trzech pozycji w tohorycznym programie, która obniata jest bezpłatnym wstupom. Obik czetwerchowego zielnika Anny Seniuk i piatnyciowych zberaczy kosty. Za to warto zaniaty sobie czas kus skorsze, żeby nie zabrakło do komu miścia. Tri Jabłka Ruskiej Bursy. Autorem tekstu i reżyserem jest stanobiły słowacki dramaturg i reżyser związany medzeńczyma z Teatrom Aleksandra Duchnowicza i autorskim teatrem Diwedelny Kabinet Wychodniara. Za dramaturgię odpowiada Petro Medwid. Muzyku skomponował Matusz Pawlek. W spektakle występują Iwona Iskra-Krynecka, Monika Tylawska i Natalia Małecka-Nowak.
Tryjabka to historia trzech sester, Oleny, Haliny i Ulky, zapertych w niedopowiedzianym białym prostorii, gdzie się wchyży z osadą w bliżej nieokreślonym czasie po wojni, która, jak stwierdza jedna z heroin, nie ma początku ani kincia. Czerwone jabłka, co nawiązuje do biblijnego motywu drewa życia i pierworodnego grzechu, stają się w sztuci hejby czwartą postacią. Sestry musia drzeszyć, żeby wteczy, nie przed wojskom, a przed strachom, że wojsko może wernuty. Trzy jabłka to piesa, która funguje w ramkach inicjatywy opisywanej jej twórcami jak teatr wnętrznej wojny. To określenie dobry oddaje charakter tej realizacji. Nie idę o rekonstrukcję historycznych poli, ale żeby pizryty do seredyny na napiać do powiedzenia konflikt. Pokaz odbudę się w Nowycy w kameralni scenerii Salsko-Świetleci. Andrzej Żygadło, Oderełcy. Drugim punktem, koło którego nie możesz przejść obojętnie, to sobotnia prelekcja Andrzeja Żygadła Oderełce obrazy pohranicza. O godzinie 17:30 artysta będzie besiedował o obrazie, który namalował w 2018 roku z nagody 70. rocznicy akcji Wisła. Obraz znalazł się na oficjalnym plakacie Ciła Lemkiewskich upamiętnień. Derełce wyrosło z ilustracji, jaką Żygadł zrychtował do wydanej przez Bursu knyżoczkę Opowiem ty bajku, a konkretnie do bajki Iwana Rusenka pod tym samym nagłówką. Historii o owoczowym derewi, co ho zasadył lemkiewski gazda. Artysta dał coś widania, co z tym derewą dzieje się dnes i odpowił obrazom zdyczyłej lyszenej jablinki w wyselenym seli, typowego elementu krajowego Lemkowyny. W kompozycji wpisał trzy medaliony z symbolami sącia, misiacia i czerepa, jak bezpośrednio nawiązują do ikonografii rozpiacia Jezusa Chrysta. Lyszene derewo staje się tym samym derewą kresta, a ciła scena metaforą terplinia za czuże prołyny z nadzieją na woskresienia. Warto przypomnieć, że obraz miał swoją naukową prezentację w kwietniu aprile 2018 roku na Jagiellońskim Uniwersytecie podczas konferencji Akcja Wisła Lemke 1948-2018. Sobotnia stricza z artystą w Nowycy to nagoda, żeby posłuchać historii obrazu i jego znaczenia bezpośrednio od autora. Obraz znajduje się w kolekcji Ruskiej Bursy i na sztoden znajduje się w siedzibie stowarzyszenia. 50 robit Epifana Drołniaka na jedni wystawi. Ekspozycja w Wrocławskim Muzeju. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Wystała Nikifor, fenomen samorodnego talentu w archieparchialnym muzeju we Wrocławiu, kazuje w stysły sposób genialnego artystycznego samouka. Wszystkie roboty pochodzą z prywatnych kolekcji. W podziemiach muzeum możesz obserwować prezentację, która składa się z 50 robót Epifana Drołniaka, a też 20 fotografii, na których go sportretowano w różnych etapach życia. Ekspozycję pomieścili w trzech salach i podzielili na trzy części. W każdej z nich roboty Nikifora pomieścili w zahuszczeniu na ścianie zbudowanej z neotesanych doszczok. Pierwsza sala, taki jem był, prezentuje 20 dokumentalnych fotografii z kolekcji Pawła Karlyka, ta proszalny list Epifana Drołniaka, jeden z weloch, który pisał do ludy, żeby kupowali jego obrazy. Druga część, taki chotiłem byty, zbiera roboty, na których Nikifor przedstawia samego sobie jak ważną i szanowaną osobę, uriadnika i episkopa. To dokaz jego mrii o dobrym, spełnionym życiu w sospilstwie, które w realnym życiu nie było mu tak przychylne. Poślednia, trzecia sala, taki był mi świt, wkazuje świt, który widzimy oczami Nikifora. Prezentowane obrazy przedstawiają architekturę, cerkwy, miasta, krajowidy i sceny z codziennego życia. Realizm miesza się z fantazją. Cytuania. Wystawa prezentowana w surowych interierach archieparchialnego muzeju spiłgrat z historią o życiu artysty, który wykrzyno swojego życia przeżywał otrzymarienia, niezrozumienia i samitnist. Ocieniat Barbara Demut, kuratorka wystawy. Z dynesznego punktu pizrynia był jak czarna ucia, nelem za to, że to był neślubną dityną bidnej matery, do toho lemką, ale jeszcze miał problem z usłuchom i besidą. Dla mnie najciekawsza robota to Nikifor w dorozi, na której sportretował sam sebe, jak idę pokruczaną drogą. Prodążat kuratorka. Roboty Epifana Drołniaka wystawiali w Paryżu już w dowojennym periodzie, ale uznania przyszło aż w 50. rokach XX stulecia. Jego sztuku czyniło wieloch artystów tamtego czasu. Maryńczyma Jan Cybis, Alfons Karny, czy współczesny malar Edward Dwórnik. W 1967 roku w warszawskiej sławnej galerii Zachęta proszła indywidualna wystawa Nikifora. Wszystkie prezentowane na wrocławskiej wystawie roboty Epifana Drołniaka pochodzą z prywatnej kolekcji Roberta Duchana.
Wernisaż wystawy proszą 24 czerwca, junia toho roka, a obzeraty może jej jeszcze do 15 listopada, novembra. W Petrowciach odświadkują 190 roków parochii. Autor wizyty Petro Medwid. W sobotu 5 septembra 2026 roku odbude się w Petrowciach w Chorwacji świadkowania 190. rocznicy osnowania rzekokatolickiej parochii. Jak informowała Krzyżowacka Jeparchia, archierejską liturgię w miejscu cerkwy pokrowy Preświatej Bohorodyci odsłużyć Krzyżowacki Jeparcha Kir Milan Stipicz. Uczestny budu i władyka Georgii Dżudżar, prawlaczy episkop Jeparchii Świętego Nikołaja w ruskim Keresturii, a rymokatolicki archiepiskop metropolita Diakowacko-Osijecki Dziuro Chranycz, jaki budę maty na torżestwie i propowit. Praznowania rocznicy osnowania parochii w Petrowciach z bohaty i chor rekokatolickiej bazyliki Soszestwia Świętego Ducha i z Michalowec na Słowakii. Parochia w Petrowciach była osnowana 5 septembra 1836 roku w prysutnosty grofa Emeryka Elca, przedstawiciela Sremskoj Żupy i Krzyżowackiej Jeparchii, który podpisali dekret. Rusyny do toho seła przyszli o 5 roków skorysze. Parochia wynikła od dilinium się od 35 km oddalonej parochii Preobrażenia Gospoda w Szydi, który dnes nachodzi się u wojewodzińskim Sremi. Napered była parochia przyświadczona światomu Joannowy, apostołowy i ewangelistowy. U 1983 roku była zbudowana nowa cerką, a na osnowie toho zmieniła nazwę parochia, która dnes jest przyświadczona pokrowi Preświatej Bohorodyci. Wielka przebudowa chramu przechodziła w 1930 roku, kiedy cerkoł dostała dzisiejszą podobę. Cerkoł ma 4 dzwony, które podarowali rosyjskie emigranty z Petrowiec, jakie żyli w ameryckim Pittsburghu. Petrowci są jedną z najstarszych parochii Krzyżowackiej Jeparchii. Na torżestwie mają braty uczest i przedstawicieli miejscowej a regionalnej samosprawy, chorwackiego parlamentu, instytucji i organizacji. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Jedź, czytałem, że właśnie w armii służyli. W wojsku, a gdzie się służyli?
1: U Lwowi.
0: U Lwowi.
1: U Lwowi. I tam zrobiliśmy ensemble skrypaliów. Nas z konserwatorii da z 10 skrypaciów zabrali. To nie znałem, co robić, to dawajcie, chłopcy, zberemy się i będziemy ensemble skrypaciów. To zrobiliśmy takie, że złotą medalę dostali.
0: A, i uliście całą służbę.
1: Prawda.
0: To tak najlepsze
1: było. Nie, bo... Nie, tam i chodiliśmy i...
0: Na nauczenie i z
1: nauczenie, to wszystko było, bo my służyli w batalionie. Mm-hmm. A to polityczne było. A to batalion ubezpieczenie.
0: Interesno. I jeszcze jedno, to, że ja czuł, że służyliście i Stankowiczem.
1: No, Żenią Stankowiczem, to mój kum.
0: A bo ci kumowy?
1: No,
0: to legenda, on nasz Smolianski i mój duży zawardy.
1: No,
0: того он внук знаменитого Василя Лізака. То була знаменитость. Другий Ренесанс, його дідо сам був великий просвітитель у Свалявці. Тільки за нього забули.
1: Він вчився по баяну.
0: Ага.
1: Туй, музична школа, то була філіал Свалявська школа. А потім закінчив училище по віолончелі.
0: Uh-huh.
1: А потім пішов та, за 2 роки наробив, що закінчував музичилище як віолончеліст. Він талантливий, він геніальний чоловік.

0: ja.
1: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza. Co jedynych sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tydzień.
0: Jarzenko na sercu płacze do ci.
1: Karpacka Ruś numer 6. Piatnicia 7 lutego 1947 roku. Andrii Kirpan z Jersey City dostał pismo od swojego brata Iwana, preselencia i stylawy, korośnieńskiego powita. Ohorod Trembola. 7 grudnia 1946 roku. Drogi braty, pozdrawiam cię serdecznie z twoją familią, ja i moja rodzina Kaśka, Petro, 10 roku, Michał, 5 roku i Helka, 2 roku i Nacka, Nonaszka, Mykuła, Wanio i Ania. List od tebe i pakunok odebrała Nacka, bo ja tam nie był wże. Wsio było, jak ty pisał. Opłatyła 1535 rublej od pakunka. I dolar był. To list i dolar mi predała, a pakunok dla sebe wyminęła. Łachę na chłopciu dobry, jeszcze mały. Dolary w kasie po 5 rublej, a tak prywatno po ci. Od Jana ja żyję koło Trębowly, a Nacka od pokroł w Haliczu. I jeszcze churoły w Haliczu. Dowidujesz się, kiedy prożywają ludzie z naszego sała Tylawy, że ich rodaky chociaż znaty, to tak. 20 rodyn zostało w Tylawy i tam żyją. W naszej chati żyje Łanio Wasienkiu i Antoniowa Ancia. W Sztachury król, w Mizia Łubyczok Andrzej, a reszta na kancerilcy z Horile. Na Hubiłci ostałaś Fryczoła i Petryszynoho, cerką i szkoła, paru wyszniemkińcy i nyszniemkińcy. Ostalni ludzie wyjechali do Rosji, SSSR, i tak żyją po sełach. W Tarnopolskiej oblasty żyją po sełach. Ja sam koło szafranowych stylawy. Seło chatkę plebaniuka. W seli Wybramiłka żyją Mizioły, Kirpanoły, Niańciowy, Dymoczkowy, Jabczankowy, Heręczak, Adamczak Adam, Adamczak Jakym, Macheleszyny, Kukukulak Hryc, Artymycha, Komierneczyn Wanio, Samczykowy Petro, Dańko Różyła, Kopczak Osio, Borysoły, Hrycanyna Ancia, Hałajda Tymko, Bylyciana Wanioła, Ryszka Pała Semia. W celi Znesinio wsi pańkowe z rodynami, Hryc, Wasyl, Nacka z Zyndranowy i Marysia Strestianoj, Krupej Stefan, Haszczyn Michał, Hryc Hreśniak i Jacka Hreśniaka rodyna, Marka Ulianowa, Tymcianyn Michał, Kardaszył Andrzej, Pajza i Drymka, Turkowski Mikołaj, Andrusił Fecio i Semenkanyn i Krawec Hubyk Andrzej. W seli Załawiu. Pancio Dańko z synem Wanią, bo Michał na Uralu od 1940 roku, Jadłowski Fecio, Kirpan Jakem za synem Mykułą, Mykuła maje Pancio Udiłku i Sztefan Waniurkił z Jełką i Chłopcią i Andrzej brat Prynych, a ujko stali się same w Tylawi. I sud w naszej chyrze przy Anci Antonowej, ale chory. A ujczynu poranyło w Tylawi w ofronti, ta pomerli w zawadci u Nacky. A Wania Puszkarił, jak do nas wstąpiła Krasna Armia, piszał do wiska i został ubyty. Z naszego seła byli w Krasnej Armii Puszkar Iwan, Jadłowski Dańko, Wasenda Mykołaj Sobiakił, Wasenda Sztefan, Sznader Michał, Kuzmianyn Mykołaj, Rozdzielski Andrzej Iwanio, Drymak Sztefan i Hryneńko Andrzej. To powernuli się tylko Hryneńko i Rozdzielski oba, a za resztę neczuty. Wianowi koło nas sud Kostka i Dudurko. Nacka Puszkarowa z rodyną i mużą tu jest, Szafronoły, Stercjano i takoż tu żyjut. To my prynych. Dalsze nasze tylełczane żyjut w Stanisławskiej oblasty. W Stanisławowi na Predmiściu Pasiczane żyjut. Seman Andrejkił, Sowiakowy, Wanio Chmerwliti, Hryc Różyła, Michał Pancio, Babyju i Dańko Panciu. W Haliczu Sztachurowy, Hojdyczył Fecio i Wasenta Fecio z Hory. Koło Halicza Dochniak Andrzej, Michał Szymczyk, Petro Dżuhan, Procki Andrzej, Waszczak Wanio i Artymiusz Stefan. Dalsze koło Tyła Semen, Petryszyn Hryc, Wanca, Sydoryk Kościo, Bilycia Mykołaj, Bilycia Leczko, Indezas Osuch i Syn, Indekobela, Jurowy, Homzykił, Bochlo, Plaskaczył Wasyl, Kylymkę Oba, Wanio i Wasyl, Indes Fachlowa Ancia od Pancia, Goczy, Kandraszowy i Sacharczyna Pejza. To ty żyjut w Stanisławskiej oblasty. W Dnipropietrowskiej oblasty żyją Fuczyłowy, Mykuła Zostasiani, Sudziowy, Wojaczyny. W Tarnopolskiej oblasty jeszcze dalsze od nas sud. Kowalowy, Fecio i Kaśka, Jasiowy, Władek, bo stary pomerle, Andrzej i Paraska i Michał Sztylmachił, Pawlił syn, Kowalił Ziać, Michał Wojcio, Drymiak Jacko, Inde Juskanyny i Gruby Michał, Inde w rajonie Tłuste, Seło Swydowa, Kukulak Jacko, Frynk, Benda Fecio i Ilko Diduszewskiej. Kazimierczyk Jacko jest w Załoczewi. W Kierowohradzkiej oblasty żyjut. Hubek Andrzej i Michał, Starankowy, i Hubek Anton, Ksenyn Andrzej i Luba, Jadłowski Wanio, Łasenda Fecio. Oni są w seli Stawrowska, Wiedziazewskiego rajona. Michał Tymkił i Fecio Watral są w Mykołajowskiej oblasty. Waszczak Wasel i Michał koło nas. Tak ja ty, drogi brate, pyszu, bo się dowidujesz, gdy nasze ludy z tylawe żyją. To nie tylko z naszych oseł, a z wsich do okolicznych seł i powitił sód tu ludy. Dowidujesz się, jak się nam żyje. Ta żyjemy jak kto. Odnym lipsze, drugim hirsze, jak komu wypało. Sowiecko jeho sudarstwo pereselenciamy z Polszczy dużo opikuje się. Nadaje chaty, że to Polakę ostawili, kotry pereseleliś w Polszczu. Nadaje zemlu w Haleczyni, kiłko to chocze oraty, sijaty i sadyty. Podatki żadne jeszcze nie płatyć się. Biedniejszym ludziom dają groszewu do pomochu i os kilko morzut to się pereselenciamy opikują. Mnoho z naszych po uriadach roblat. No ale jak u nas, tak i u was. Nie wsim odnakowo się żyje, to i tut niejednakowo żyją. Ja mam listę od Wasyla Czyczky, Bartny Frenka, Wania Moriaka, Iwana Ryszka, Kostycza Iwana, Sztefana Warianky, Szerszenia Sztefana Skrolyka. Kostyczowa rodyna jest w Tarnopolskiej oblasty, Kozowski rajon seło Budylow. A Kroleczany żyją w Tarnopolskiej oblasty, odny w Budylowi, a druhy w rajonie Podhajcy, seło Bila Krynycia. Tam jest Wołoszynowicz Michał, to nechaj do neho pyszut. A brata Szerszeniowego ubyli Niemci. W Koroliku w grudniu 1942 roku 11 ludzi ubyli. Tak, drogi brate, ja ty krótko opisał, gdzie żyją ludzie z naszego osoba Tylawy, żeby ich rodziny znali o tych, co żyją i sód w Sowieckim Sojuzie. Bo ja znaju, jak rodny o swoich bezpokojać się, gdzie kto żyje. A my, chociaż nie wsi razem żyjemy, no sobie znamy, gdzie kto żyje. Brat Władimir i sestra Jełka byli zabrani w Austryju na robotu i do 1944 roku do nas pisali. Robili u gospodaria. No teper, gdzie znachodzia cię, to ja nie znaju. Z Tylawy było zabrano na roboty do Niemiec 110 ludzi. Brali ludzi jak chudobu na zaris. Mnoho powertułoś, no o druhych nie czuty. Tarnopolska oblast, Trębowla rajon, Plebanowka chatkę seło. Kirpan Iwan. Z datą 18 grudnia 1946 roku pisze Jełka Biłej z Malenczakiu do Anny Mylan w Pasajku. Najpierw dziękuję za pismo i dwa talary, jakie dostała w porządku, a dalsze opisuje swoje życie i nowosty w seli i okolici. Takem powisty po prostu dziadam, jakim nas teper wojna porobiła, to twoja pomicz bardzo duże stoit. Ja tobie za to serdecznie dziękuję. I piszesz mi, żebym ich nie dała popoły, żeby się za nich molił, to choczu ty powiste, Ancio, że my chył wsi takiego samego ducha jak i wy. Dalsze wspominać, jak to było w czasie fronta, jak się ludzie tułali po druhych sełach i kto był zabity. Ale lipsze to muż to chmera i jeszcze to w nas, że jedną wojnę zmy nie zabyli, a drugą zmy doczekali. I teper jeszcze nie jest pokoju, bo trzeciej czekają dwojny. Tak zmy w sen pełny, pomocy nam nie dają niejakoj. Ancio, tak heł wszystko jest, jak ty nam pisało, bo tak wszystko znate za stary kraj, jakbyście się na to prezerali. Mamy jeszcze korołu jedną i konia, to nam czekamy, kole przydot w krasty. A heł teper nie każdy ma jedną korołu. I to już dnes jest i nie jest. Do Rymanowa nie chodymy, bo zabijut albo obrabujut, tylko do miasta chodymy. O Rymowego Sztefana żena w Lipiłce piszła do Rymanowa, że sobie kupy dodaki łachy, to jej zabyli. I ani gazda po nią nie chodył, bo i win by tam został. To naród bardzo chełbituje bez łachiu, bo jedno zhoriło, a drugie zme zakopale do zemli ta zgnyło, bo nikt się nie spodziewał, że tak długo front bude w nas stojaty. A ratunku nie było, bo za 10 niedziel sypał się ogień jak z nieba deszcz. Znasz, Anciu, że jak Romana Antoniowego i Wołoszyna zabyło, to w niejaki sposób nehodny byli tiło schowaty, lem za cztery tyżni leżali werch zemli. Dowidujesz się, Ancio, cy Michalakowy synowie się naszli, to 6 miesięcy minuło, jak z domu piszli, to aż na samym ich naszli, w królickim lisi. Nie było już niczym kiścia, to po łachach ich poznali. I dowodu, na jako honeje, kto z nima tak zrobił. Bo oni dwa i wozy, się propało. Ancio, pisze, że to te ludzie, że to heł się ostali, musiał byty Polakami, to mu nie jest prawda, bo one samych wariat, że nie może byty z Rusnaka Polak, a z Polaka Rusnak. Kto jakim jest, takim ma muset byty. Dalsze pozdrowlaje Marysiu Prokopow z mużą i produżuje. Już 2 roki, jak zmy się rozyszli z twoimi rodyczami, ale nam pisała Nacka nasza i Marka, że twoi rodzice są koło Tarnopola, niedaleko od nich, bo Marka moja i Nacka to pyszut do nas, lem nam nie każut, żeby my tam k nim przyszli, lem żeby zme siedyli na swojej zemli, poklasia nam dast. I to nie lem nasze tak pyszut, ale każdy, kto pojechał do Rosji. Dalsze pozdrowienia. Pisze Dmytro Biłyj. Dowidujesz się, Ancio, czy dokie ludzie przyszli do nas na to te puste grunta, to do nas nikt nie przyszedł. Wszystkie grunta leżą na pusto. Nikt ich nie używał. Po innych sełach poprychodyli Polaki ze wschodu i pozasiadali to te puste chyże. Poprychodyli Polaki do Woroblika, do Beska, do Odrechowy, a do nas nikt nie przyszedł, bo do nas się ludzie boją iti. Bo u nas jest jeszcze duże min, co Niemcy pozakopowali, jak był front. Po Peryński i poza Werch i po Polani nikt to jeszcze nie chodzi, bo tam bardzo duże min założono. Poworosnek, powity Nowy Sącz. Filimonu Patławskomu, Hazleton, Pensylwania, pyszut z Poworoznyka koło Muszyny, pod datą 15 listopada 1946 roku. Minęło 8 roku, jak wy od nas, a nie my od was, niejakoho pisma nie mali. To pewno bude wam interesno, jak my tu przeżyli wysoką kulturę hitlerowską. W pierwszych dniach września 1939 roku od strony słowackiej granicy przyszli do nas to te kulturne Niemcy, które tłumaczyli, że chcą przebudować Europę na narodowo-socjalistyczny ład. I zaraz po rozgromleniu Polski wzięli się aktywno do roboty. Fundamentem tej ich przebudowy mało byty wyniszczenie naroda innych ras. Najpierw wzięli się do Żydów, pozbierali ich wszystkich ras i porobili tak zwany getta, odkąd ich potem wywozili do łagrów koncentracyjnych i tam masowo wyniszczuwali. A nas Zelan jak naród roboczy użyli do roboty. Porobili Arbeitsstand tej Lungry, gdzie wszystkich od 14 do 60 roku porejestrowali i każdy musiał robić, bo jak nie przyszedł 1-2 dni do roboty, to był sabotaż i takoho zabierali do łagrów i już honnych to wece nie wiedział. Od nas też zabrali, to ich nie je. A to też to ostali się doma, to nie je takoho, żeby od Niemca nie dostał, bo jak im wojna iszła dobry, a człowiek nasz iszł drogą smutny, to byle czom się nie tiszyć. A jak wojna naczała i ty złe, to byle każdego, kto się rozśmijał, że się tiszyt. A jak koho Niemiec wdarł, to trzeba było powisty Dankeschön. Ale im nie wystarczyło toho, że brali ludzi do roboty, bo kazali, że seło musi wyżywyty misto i wojsko. Tak wzięli się za seła dobre, żeby najwece wyciągnuty. Posypowali wszystko. Korowy, paciata, łuci, husy, kury i pokulczykowali. To chudoba honorowo chodyła, bo kulczyki z numerami nosyła i gazda nie miał do niej prawa. Nehoden był zarizaty, a nie prodaty. Chyba, że jak na szczęście korowa mała dwoje telat, to jedną ich w nocy zarizaty. Ale my takiego wypadku nie mali, to znaczy przez wojnę miasta nie kosztowali. Dalsze opisuje, skilko trzeba było dawać mołoka od każdej korowy, jajec od kury i tak dalej, kilkozerna sektara. A jak się zaczęli Niemci cofaty, jak zaczęli brate okopy, to wszystkich powyhaniali, lem jedno doma leszyli. To brali okopy przez Ostry Werch do Dubnoho i przez Rakijuskie aż do Mochnaczkę. Robili wszystkie z Poworoznyka, Krenyci, Muszyny, Wojkowy, Muszynki i drugich seł, aż strach obchodzi ten naród, jak SS wojaki przychodzili. A jak wtykali, to wszystkich, co robili, z sobą zabierali. Przyszedł dzień 20 sierpnia 1945 roku, jak ruskie wojska nastupali. To Niemcy okopali swoją artylerię koło cerkwy i byli na wyszni koniec, aż szyby wylitowali. Ale pod naporą sowieckich wojsk po trzygodzinnej obronie Niemcy musieli ostawić nasze seło. Żertwą frontu byli kini korowa Semana Patławskiego, zabity w stajni i spaliła się chyża Teodory Kalczykiuskoj. I tak się skończyło niemieckie padłania. Za te peryszne położenia pisze tak. A położenia nasze takie, że chwalety byłoby grich, a ganyty nehoden, bo pohniłałby swoich przedstawników. My, które chłostali się, sijali i sadyle na jary, że jak bude posijano, to kto se pozbierać, jak nie my, to dach to inszej. Ale chwała Bohu, wyszło tak, że zme pozbierali i isty mamyż to. Bo gruli toho roku się bardzo harty zarodyli. I zerna kuściok wece mamy, bo już sme toho roku kontyngent nie dawali. To się ludziom lipsze chce robyty. I już pomały zaczynają się do raplaty. Czasy się kuściok uspokoili. Już nas nie wyhaniają. A co dalsze bude, to nie znamy. My jarowali korołamy. Mamy dwie korowy i tela. Bo konia wiale Niemci, a kupyty teper nehoden. Najdorogsze obucia i odeża, bo tato czeraz wojnu się duże wyneszczyło, a nowe nie wyrablajut, bo fabryki popsuty. Dowidujesz się, czy dach to i z tych ludzi nie wernu się do swojego seła. To niech to nie wernu się, ani nie pysze niech to. A nie o waszych sestrach nie czujemy, ani o nikom druhom. Lem tak, czasem czeraz ludzi dasz to czuty, że jako se tam dost złe, bo ludzie chotiliby nazad pryty, kiedy się nie daje. A dowidujete się, czy nasza cerkow... A dowidujete się, czy nasza cerkowcia stoi, to przy Bożej opici została neuszkodzena i klebanyja tisz ciła. A duchownika to mamy tymczasem łatyńskoho, bo naszych wszystkich wywezli na schit, to od prawlat w naszej cerkowci. A teraz was prosit mi chłopec, bo bardzo lubit czytaty, może byste mu prysłali kalendar, bo hełneje, a z kalendarium i taku dobru knyżku. Bortne, powit gorlici. Ja, Iwan Gracoń, seło Bortne, poczta Senkoła, powit gorlici, zasyłaju swojej rodyni w Ameryki serdeczne pozdrowienia. Pyszu czeraz gazetu, ponieważ pisał ja paru listiu do swoich rodakiów i nie mają żadnej odpowiedzi, to nie znają, jaka to mu przyczyna. Czy nie dobry adres, czy może nie żyją? Mają tam trzech własnych ujkiów, Demka, Semana i Iwana Chwalek z Bortnoho. Tak samo bratił po teti Fevroni, Aftana, Osyfa i Annu Worobel. Tak samo tiutczanoho brata Wasyla Pitbereżniaka. Tak kto i z tej mojej rodyny proczytat moje pismo, albo ich dity, proszą napisaty mi. Ja z hory serdeczno dziękuję i rado odpyszu. A jeszcze szlu serdeczne pozdrowienia swoim rodakam Wasioły i Iwanowy Boryk ze Świerżowy Ruskoj. Bortne, 14 sicznia 1947 roku. Iwan Gracoń. Syn Wasyla. Mochnaczka Wyśnia. Powit Nowy Sącz. Tereska i Hryc Bortniczaky z Mochnaczky pyszu do dosłatiu i krajaniu w Brooklyni, że chotiliby dowidaty siadaszto za swojego brata Adama Bortniczaka z Perunky. Myryńczyma pyszu tak. Piszemy za nim po naszych znajomych i każdego prosimy, aby się dowiduał za nim, a odpowiedzi nie możemy dostaty. Adresu dokładnego nie mamy. No znamy, że pierwszy był w Brooklynie i w Passaiku, ale to już dawniejsze. Prosiad krajaną, daty im znaty do Mochnaczki, poczta Krynycia. Czy Adam Bortniczak żyje? Za swoje życie nie pyszut mnoho, bo się bojat, ale każut, że złe się tam dije po wyjeździe naszych ludzi do Rosji. No pisate o tom nie można, bo w nas tak jest, że lisy ucha majut i wszystko lisy znaje, to ludzie roblat i gadajut. Prośba i sperunki, gmina Tylecz. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło z starego kraju pismo z oślidującą prośbą. Proszę łaskało o hołosety w gazety, że Maksym Szkarubski z seła Perunka, gmina Tylecz, poczta Krynycia, powit Nowy Sącz, województwo krakowskie, poszukuje bratów swoich w Ameryki, Danyła Szkarubskiego i Justyna Szkarubskiego. A jak one pomerli, to może żyją ich dity. Перед войною вони знаходились в околиці міста Шенандор, Пенсильванія.

Tuk-tuk intiver, bem tis sanoku de im mieszkał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie miałem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do domu, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie z kolesej strony na skis. Bo im widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chóz. No bo jakiś uwodu trzeba było mati w chóz na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wikną je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Garazymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Garasymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji.

Салата, а у дитятки маво и получше того. Ай, ба.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusten FM z Bratysławy.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek ruskiej doli Władimira Hylaka. Iwan dwychnął hołowu. Przedstawiał sobą obraz bezgranicznej rozpuki. Lice jego było mertwo blide. Worchy zosyniły, zatysnęły od bólu, a z oczy wyczytaty moż było wychwarku, jirku wychwarku, pred kotrom diucza zatremtiło. Brate kochany, pizryj na mnie inakrze, zapłakała ona. Ja nie znesu toho, pryzryj się, proszut ja jak żebrak miłostyni i prychylnego oka. To, czym do teper żaden mużczyna, ani mi kochany, pochwality się nie może, składam jak zastaw naszej szczyroj rodynnej lubowy. I z tyma słowami obniała ho swoima śniżnyma ruczenia tam i wytysnuła na jego studenym czeli dołchy, predołchy pociłunok. Dobry. Kolejne hodno by ty inakrze budu ty bratom. Ryuk twardo Iwan i wyprostył się jak struna, co było oznaką, że wnutrisznia borba już się peresyliła. Ale jak brat mam prawo zadaty tomu panowy paruś widań. Proszę, odpowił Szwarc, jaki do teper był nimym świtkom ciłoj podii. Wypraktykowany psycholog z posteriuch by na jego ustach tin złowtisznost. Kochate to diucza? Żwidał Iwan. Rozumieje się, odpowił hordo kadet. Ponad swoje życia? Nie inakrze. I ponad swoju czest? I ponad czest. I pragnę te wczyny ty już szczęśliwą? Oczywidni, to je moją wykluczną powinnistiu. I za żenu wziaty? Szwarc zwlikał z odpowiedzią, choć widził, że Maryczka aż dych zaperła w sobie, wyczekujuczy na jego odpowied. Kiedy da jak neprewydrzeny pereszkody ne stanut na dorozi? Powił po jakimś czasie. Dla prawdywoj lubowy nie je pereszkit. Ona znaje terpeliwość daty. Zaoponował Słodkanycz. Proszę o konkretną odpowiedź. Obiciam. Obiciate to przed Bohom i ruczyte swoją czestiu? Jakie mate prawo ждати toho od mene? Cy wy moim obresztom? Netrplaczo ryuk kadet. Ja jej brat, który w dili szczęścia swojej sestry maje wekrze prawo od waszego obreszta. Kiedy już tak koneczni nastajete, najbudę po waszomu. Dobry, lemmate prysiachu dosliuni powtoryty, żadał wperto Sołotkanycz. Obiciam pred Bohom i ruczu moją czestiu, że wozmu Maryczku za żenu i budu się starał wczyny ty już szczęśliwą. Prysichał Szwarc, a worchy jego triasły się, nie znat jacy od wrażenia, jakie zrobiła na nim torżestwennica mojej klatwy, cy może sprosta od chniwu. Przyjmij tę moją poszanu, dokińczył Sołotkanycz, podajuczy kadetowy ruku. Ale wraz i pewninia, że kiet lem raz zapłacze prywa z Maryczka, najdę te womi bezpośczadnoho mstytela. Zachodiacze słońce ośwityło blidorożowyma promieniami rozszmarene chyży sełalicne i przedstawiło prekrasną panoramu dykoj, horystoj, bidnoj, ale myrnoj okolici oczam szuchaja, kotry zmuczony daleką drogą odpoczywał na werchu Beskida. Ta nie był win świadomej krasoty krajewydu. Wodył oboniatnyma oczami po selskich chyszkach, w jego duszy było mraczno, w sercu porożnio.
Naraz wstrzymało się jeho pizrynia na jednej chyści. Oddalena od inczych neweleczka, pryhorblena, popit parena kolykamy, czysto jak babusia o palicy, nie przedstawiała sobą niczochoż to godno zachopycy. Z niej wyszła starszych urokiu żena z konołkami w rukach. Kiedy dizrył ju nasz podorożni, jocho kamienne lice hejby się ożywiło, ta było to reakcja ciężka do określenia. Wodiło się aderadist i smutok. Wytajut się ze sobą bratnim pociłunkom, by ty może sposoblat się ony do zawziatoj borby. Ostatnia możliwość wydyć się byty prawdopodobniejsza, bo nasz podorożni załomył o chwilu ruky, aż stawy w palciach zatriszczały i takoj płaczuczy jał besidłaty do sebe. Czom jem tia lyszył, ridna moja hyszko? W twoich tisnych ścinach nie zaznałbym niczego pragnienia, jak lem nasmotryty się na Boży świt, na pasty kozu i na pełnety swój żyłudok bodaj jaką strałą. Kiedyby i tomu ciężko się było zbyty, perepłakałcy, perespałbym hołot. A to otworył się mi szeroki świt, manył mnie błyszczałkami, obudził w mojej duszy żelania, a nie dał seretki, żeby ich zaspokoity. Serce moje spragnene, a nic czym prachnienia jocho zaspokoity. Czom jest, mamo, wypchała medże ludy dityną swoju, niewinnu spokoją duszy ponad i... Dnes, po rokach nese tobie syn twi, tot adde riandawy i ranec złahamy, a na przyczynok hirkie rozczarłania. Moliła jest się o dolu dla swego syna, a dola tak strasznie obyszła się z nim. Zo zidliwą na śmiszką szmaryła na peretneho diucza, kotre nes rozumiło joho duszy. Nes pohopyło, że syrota może kochaty mocniejsze jak panycz. Panycz szównym miszeczką pieniazy i wysokim zwaniom. Ta diżdej. Cene zastrochi ja i prybezsladni strohosty za niesprawiedliwy. Probacz mi, Maryczko. Ty postupiła jak każda żena, kotra rozsudzet choryjaczym sercią, a ne hołodnym rozumom. Uż ne możu nazwaty tia moim dziewczatkom. Propało, ale sestra? To tyż, sołodko zwuczyt, daje mi bodaj prawo pilnuaty twojego szczęścia. Ty predczuwała, że ja nie obchidnej dla tebe. Zrozumił jem toto po twoich sleznych oczach, po pamiatci, kotru wsunuła jest mi do ruky w czas praszczania. Nie wytrzymał Iwan, żeby przy tych słowach nie wyniaty z nachrudnej kieszeni pieniężnego miszeczka kraśni ozdobnego z cudowym napisem. Kochanomu bratu, kochajucza sestra M.B. Dołcho pryzerał się bitnej szuchaj na tot darunok. Wyryb zmyslennych róg obożłanoj sestry, na to ty wyszyty kwitoczki, na jakich niedawno spoczywały jej jasne oczy, z kotryma spletene były jej myśli i zbychnuwszy ciężko, schował go nazad do kieszynki. Oczy jego sperły się zas na selanci, kotra wertała się od potoka z konołkami. Widził, jak maty jocho przystanęła w połowę niedorochy. Postawiła konołkę na boci i obernuła oczy ku chrbetowy Beskida. Hejby wyczekuwała syna.
I na dneska to już wszystko, moi drodzy słuchacze. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyć, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytać knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak tiło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
7: Dobry den. Witamy Was, drogi słuchacze, i zapraszamy na 76. odcinek programu Radio Czytalnia. Dneska budeme czytać teksty, w których opisana jest jedna z największych tragedii naszego narodu. Talerhof był jednym z pierwszych w Oświęcim i pierwszym w Europie koncentracyjnym łagrom. Першима з поневолених в ним були русини з Лемковини, котрі знайшлися там з причини ворожого наставління зі сторони австрійських власти, часто денунціювані через їх союзників, будучих політичними противниками Лемків. Талерговський лагер діяв від 4 вересня 1914 року do 10 maja 1918 roku, kiedy za ryszeniem nowego imperatora Karla I internowano były oswobodzone. Już 2 miesiące po przyjściu pierwszego transportu dane tworzone zawiadującymi łagrom Austriakami wskazywały, że na 5700 internowanych tam ludzi staroruskiej i rusofilskiej orientacji 1915 pochodziło z obszaru Lemkołyny, co dawało 1/3 wszystkich poniewolonych. Posłuchajmy wyimki z dziennika Lemka Stalerhofu autorstwa Teofila Kuryły. Teofil Kuryło urodził się w 1891 roku w Rozdzilu koło Gorlic. Był prawoznawcą i gromadzko-kulturnym dijaczom. Zobrał, obrobił i wydał znaczną kilkist materiałów z historii Lemkołyny. W 1945 roku był zaaresztowany w Krakowie przez NKWD i zaginął w tiurmie. Teofil Kuryło, dnewnik Lemka Stalerhofu, WIMK. Wersen 1914 roku. 14 września, poniedziałek. O 8 godzinie wieczora wyjechał pierwszy transport ruskich lemkiów z wiaznyci przy powitowym sudzie w Gorlyciach. Wiazniczny własty ze Skalczyńskim na czeli zobrali nas na wiaznycznym placu, proczytali spisok i po rewizji osobistych riczy nakazali formować się w riady po czetwero, pak i ty na stacyju. Trymajući walizkę w rukach, my iśli, nie znajući de, nie śmijući ani zwiduwaty się, de nas wyprawlają. Przy naszym wychodzie z wiaznyci zobrało się wielkie czusło gorlyczan, kotry odnosili się do nas worożo z oznewachą. Na ich proklactwa my nie reagowali, a w mołczaniu prodążowali swoją drogę. Wede nas kilkoch żandarmił. Na stacji rozmieszczali nas do towarowych wagonów, po wece jak 40 ludzi do jednego. Na wagonach żandarmy krejdą wypisali. Idą moskalofili, zradnyki. 15 września. Pociąg ruszać z miścia, pak staje na każdej stacji. Takoj wsiady stryczat nas miejscowe naselinia i proklinat. Jakisa stara żinka, trymajuczy w rukach molitwennyk z koralikami, besiduje do susitki. Słuchaj, Maryś, ja taka delikatna, kury sama nie zotnu, ale toho popa w wagonie rizałabym po kawalczyku. Chtosy zaczął metaty to nas piską i papieryskami. Wzriłszy toto, żandarm zaper wagonowo dweri i pociach dyrgnął z miścia. Przyjeżdżamy do miścia Żuwiec, to sam obrazok. imę własne zapasy, kupleny w gorlyciach, ta z umirą, adże ne znamę, jak dołho pryde nam byty w dorozi. 16 wereśnia. Ichame czeres uhry. Nesterpna speka. W zapertym wagoni straszenni duszno, bo nas w nym duże, a otwieraty dweri zakazano. Dekotru z nas leżad na pidłozi mało żuwo. Spochwatywszy się, że mam seret swoich riczy wodu do połkania zubił, wyny mam ją, niucham i daju poniuchaty od ciudur kotowy zo żdyni. Toto nas dakus odświżat. Alem żandarm otworzył na chwilku dweri żadnistiu, slime się chwatyty pełnyma grudmy świeżego powitria. Lycia naszy czerweny, a oczy od duchoty wytryszczeny na werch. 17 wereśnia, czetwer. Jak lempociach sperać się na dajaki stancyi, doraz żandarmy oświadamlajut miejscowe naselinia, koho ony wezut. Żandarmy otwierajut wagonowe dweri, górma naroda uż nas żde, kylne i takoj żada do wydat nas. Ktoś z górmy powił, że seret nas nachodzi się profesor ruskoho uniwersytetu. Ja się wśmichnął na totu odzyłku, zaż to górma naczała metaty do nia kaminiu. Kiedyby żandarmy nie wstygły zaperty dweri, mogłyby nia i zabyty. Na następnej stacji górma kategorycznie żadała o wydaty nas dla samosudu. Mołczymy i sprijatałszy się w głubyni wagona, z trepetą wyczekujemy nechybnej smerty. Ta na nasze szczęścia pociach ruszat i żandarmy zaperajut dweri. 18 wereśnia, piatnycia. O 10 godyni noczy prybowamy do miasta Graz w Sztyryi, pak do Aptisendorfu i Karlhofu. Na stacji striczają nas żołnierze Stalerhowskiego łagru. Sformowawszy nas w riady po czetwero, nakazali iti za sobą. Przy śwityczach idemy pisze do łagru, pit udaramy kolb i bokanciu, po pleczach idę popadę. Iduczy poprymi Dymitry Kaczor z Bodakiu otrzymał micny udar kolbom, stysnął zuby, idę dalej. Ta od micnego bolu slezy wkazali się mu w oczach. Nasz transport rozdzielają do polowych celtowych szater, w jakich po seredyni i po bokach nachodzi się po paru około tył sołomu. Spaty możlem siliaczy, operajuczy się o okołot. Dekotry z nas, barz zmuczeny, zasyplają w takim położeniu. Na naszą prośbę pozwoleno nam wychodzić z szatra za potrzebą, ta w towarzystwie żołnierzy i na bar skorotko. Nie moż było schosnuwaty dla tej konieczności nycz ponad minutu. Pid za horozą udarił kolbom, a to i dżgnienia bagnetom. Skoro staty z toho pozwolenia mogły lem dekotry z nas, bo lemż to 2 godziny czetwerym ludziom moż było wojty za potrzebą. O dwoizdu z Gorlic na ilym warenoho. Dojdamy ostatk wziatych zapasił. 19 wereśnia, sobota. Isty nie dajut, kiedy dach to z nas maje kawalczyk chliba, dzielić się z druhyma. Łagier nasz, rozbyty na szeroki piszczasty riunyni, to 10 męższych szater i 1 wielkie. Nasz transport był, zdaje się, 2, bo czas szater była już zaniata przez jakiś ludy. Wartowo były wykluczno nimciamy, posługowali się prostonarodną besidą Sztyryi, tak, że i inteligentu z trudem ich rozumili, a prosty ruski naród, który znał lemkiusku besidu, nehoden był zrozumity nycz. Proto i dochodziło do częstych nieporozumień,
8: kotry kinczyli się często wyzwyskami i pobojami ze strony strażu. 20 września, niedziela. Wieczór starszy i wartowy przeniósł nas do wielkiego szatra. Nid w nim sołomy, przyszło spaty na hołi zemly. Zacepenili my od zimna. Wańko Werbycki zoszył zruczny kamiszok na swojej ryczy. Terpymy hołot. 21 września. W szatry stryczam Stefana Tumińskiego, dawnego znajomego, z którym byłem na stancji w Bronisławu i Teofili Krzysztofikowskich w Jaśli. O 10 godzinie rano pierwszy raz otrzymujemy chleb, a o 5 po południu pęcaku. 22 września. Pierwsze śniadania. Wizyta doktoria. Dają nam lekarstwa i daku z sołomy, którą rozdzielili medże nas cymer komendanty. Komendanty szatra. Czytała Olena Duć. Do talerchowskiego łagru zaperano przede wszystkim wysoko oświeczoną inteligencję. Świaszczenników, jurystów, doktorów, pismenników, sospilnych i politycznych diaczów. Spośród najbardziej znanych lemkiuskich więźniów Talerhofu może wymienić od Ciacha Wryjła-Gnatyszczaka, zamuczonego w wideńskiej tiurmie w 1916 roku, odcia Teofila Kaczmarczuka, jednego z osnowateli Ruskiej Narodnej Republiki Lemkiu, odcia Dymitrija Holaka, ministra wnętrznych spraw Republiki, odcia Wasyla Kurylu, ministra zagranicznych spraw Republiki, odcia Mykołaja Maleniaka, który wmarł w Talerhofie 2 lutego 1915 roku, odcia Wasyla Maściucha, pierwszego administratora apostolskiej administracji Lemkołyny, Tyta Myszkowskiego, odcia Joana Prysłopskiego, odcia Romana Prysłopskiego, Jarosława Kaczmarczyka, premiera Uriadu Ruskiej Narodnej Republiki Lemkiu, Teofila Kurylu, Mykołaja Romosiaka, ministra rolnictwa w Uriadzie Republiki, Symeona Pyża, Metodyja Trochanowskiego, Dymitryja Wysłockiego, Michała Nesteraka, który zginął na italiańskim froncie prawdopodobnie w sierpniu 1916 roku. Listu może dopełnić o personu, który nie wstygnuli być w Talerhofie, bo zamordowany był jeszcze na Lemkołyni. Otec Maksym Sandowicz, otec Petro Sandowicz wraz z synem, czy członem rodziny Kaczmarczyków. Zapraszamy do wysłuchania wersza napisanego w cześć odcia Maksyma przez talerchowskiego wiaźnia Michała Nesteraka.
9: Michał Nesterak, pamiaty odcia Sandowicza. Do tebe pisłał kulu smertnu, pidłej, żażduczej krwy wrach. Wiazny ci brudni i nesterpni. Ty, neznajuczysz to strach, w spokoju oczy niósł wysoko, wkrytej terniołym łęciom sławy. Zapitrzeptanym złym wyrokom, zradnykom był jest dla derżawy. Ty molił jesia szczyro Bohu za tych, szto skule kajdanamy. Życiu postelił jest do rogu lemczesnym słowom i diłamy. Tebe agentom worów zwał i możesz mańku prawdy mał, adże luboły ty nie dzielił jednako dla ciłoho świta, ty pożertwował młodist syły, witczyźni nużdom opołyti. Czytała Hancia Szmajda.
8: Austryjsk własty po podpowiedziach swoich sojuzników wysyłali tam często ciło rodyny. Możesz tu przywesty klany Kaczmarczukił, Kuryłił, Sandowyczył, Węgrynowyczył. Ale bodaj najbardziej oddajuczym tragiczną dolu poniewolonych w Talerhofie
10: jest premier rodziny Hnatyszakiw. Na początku Wielkiej Wojny, 3 sierpnia Augusta 1914 roku, otec Hnatyszak był aresztowany i wiazneny najpierw w Nowym Sączu i Krakowie, pak przeneseny do koncentracyjnego łagru w Talerhofie. Do Wiedna z nim w 1914 roku aresztowane były jego dzieci. Aleksander, 24 roku, student weterynarii, który był ciężko pobyty w czas transportu. Teodor, 25 roku, jurysta, wjazneny najpierw w Sanczu, potem w Wadowyciach, pobyty w czas transportu do łagru w Talerhofie. Orest, 27 roku, doktor jurysta, który na cały rok wiół kancelarię w Lisku, przysłużony na śmiertną karę jak rosyjski szpion, wjazneny w Talerhofie. Dziewka Olga, aresztowana w Sanczu, pierwszy raz 30 sierpnia 1914 roku, kiedy przyszła odwiedzić niania w areszcie, skoro zwolniona z więzienia, ale zaś aresztowana w czerwcu 1915 roku, do Wiedna ze swoją siostrą Marią i obi osadzony w Talerhofie. Do Wiedna z Orestą Hnatyszaką w łagrze poniewolona była jego żena Teodora Hnatyszak z domu Markow i maleńki syn Borys Hnatyszak. Konstaboru i uwiaźnienia nie przeżył otec Gawryju Hnatyszak, wmarł w austryjskiej tiurmie w Widny 29 czerwca 1916 roku i jego syn Teodor wmarł 30 kwietnia 1916 roku na dwa dni do zakończenia swojego procesu przed wojskowym sądem w austryjskiej tiurmie w Widny.
11: Michał Nesterak, Pizryj. Smodrle, podorozi. Kajdanare znacza trzlit. Ta w zwątpieniu, ta w trwozi, proklinając ciły świt. Pizryj, podorozi. Szpioni już wszystkich według tam. Życia ich już na porozi, kracza do drony znanych stran. Smodrle, tam żandarmy. 23 skowale róg. Włoscy telił ich w kazarmy, według ceret ciężkich mógł. Prizryjle, o tam, za nima, kił korzeńskich i demar, jak dzonkami uszczornyma, o te rajut sierpnia spar. Po wiazneciach, po berłochach, miścia dost dla wszystkich nas, w ten i w noczy, po dorochach, nese się kajdanił briask. Czytał Jakub Tutko.
10: Talentliwy poeta z Muszynki, Michał Nesterak zaczął pisać wersy już w gimnazji, kiedy mieszkał w sandeckiej ruskiej bursi. Na żal, znany są dla jego talerhowskie twory, który po zakończeniu wojny opublikował jego przyjaciel, gorlicki bursak Symeon Pusz. Posłuchajmy napisanej w 1915 roku poemy Zbiszenist.
12: Michał Nesterak, Zbiszenist. Przyrody krasą zachoplenej, w osinnej, predweczerny czas, pleczamy do szater odwernenej, jakbym się stydał, bracia, was. Stojał jem smutny, nimy, sam. Daleko bars od szczęścia bram. Tak było cicho, jak w mochyli. Powirte, żal mi, sztom ne wsyli. Przyrody krasy, peredaty odmaluwaty, wirno wam. Jakże ja prachnął pochodżaty, porach, lisach, tamtych, tam. Szto niedaleko peredo mną pnut się wysoko i dostojno. Jakże ja прахнув геть там, з верхів, тих височезних, чудних гір, звернути до вітчизни зір. Де сни м'я несут, душа перхат. На білих скалах гордих Альп хтів їм почути своїх ніг, жебим вітчизну цілу міг обняти оком вшир і вдал, видіти рідні мої гори, ліси, полани, дал, простори. Сонце червоне, аж криваве, сідат на темний чорний ліс. Щораз смутніше уж я з нами пращат на цілу довху ніч. Меджи конаріом лем-желем промінчі нам остатні шле на сон градуший, сон пакісний. І ще остатком злата блисне, і ще раз пізрит на тот світ, і скриє ся, і уж хо ніт. І землю нічка оповила. А я боячи ся, же дах то дівича дайме на то мила, поетом може м'я назвати, одраз їм верну до бараку, прахнінням марним волу дати. Дорохи, може ви сте хтіли почути од м'я, як тот наш лахровий, мерзкий сходив час, та мі уж так ся оприкрили бесіди, котрим кінця ніт, що я уж радше власний світ на тій смердячій узкій причі посередництвом снів прикличу. Лежу і скоро засну я, хоч примі такий шум і хрялк, о, як солодкий сон чудесний мене колисав і полонив. Та раптом, що то за верески, кид їм отворив очі сонни, роздираючий серце крик потряс збудженим по моїм тілом, якбим в трепеті страшним конав. Селанин єден, що за гріх, підрізав гортан в кров цілий, в держачій руці ніж бахняний, а при ним сусідове лікар, шамотанина, йойки, крики. З тим селянином ми ся знали, адже він з моїх рідних сторін. Чом же на себе двигнув руку? Може в уяві сонні хворий взрів зраду своєї любої жени, і думка повзла чорним круком до хвил тих гірких, незбахнених, коли то вона, стрічаючи з усмішком ясną в уст кутиках, облудне шмарит му пізеріння до щирих очі, не знаючи. Як переживав в німим крику біль, стид, погорду, понижиння, а бити може мисель страшна підповзла гумі, ніби змий, та віри дати не хцу і на осудження душі власної. Пак зійшло пару дни лагрових, і він уж почув ся міцніший, та слово шептом лем промовив, і стати з причинем їх іще, мучили го ночами мари, вощні то плакав, то ся сварив, але бесіди той значення поняти нихто не був годен. Де лежить його мар причина? Пошто і кади сон га водит? Колиси в ден похідний, ясний, kiedy wjaźni wyszły na dwir z szater, z chłorym jem chciał by siduwaty. Ale co z toho? Tak jak zawsze, win tu posmotrił lem na mene. Opowiadaty jem mu zaczął, o rytnym seli, o niewoli, o naszej niezawodniej doli. Tak przy spowidy mi choriaci prosił jem joho peredaty, jaki życiowy ciężki krest kazał mu w tej dolini slez ruku na sebe pidwychaty. I dywo, takoj się ożywił, zo smutką pizrył mi do oczy i swoją powieść tak rozpoczął. Był jem zawita, a czy znate? Tam w rytnym seli, tam w Karpatach i z hitni żył jem ze wszystkim. Małżenu, dity, dobre imię i od naroda był lubleny. Za to w tajemnici jem ich zachnął, mochyły prydbał im studeny. Sam sebe schubył, stupnął w bachno. Dnes wydżu sebe na tym świti, medże duszamy straczenyma. Muchy nechoden jem sterpity. Ohen mja palet, bil pronymat. Był serpen. Desy o północy w mene zjawili się żandarmy. Nemichiem sebe peremoczy. Jak it z ust pouzli słowa marny i wydał jem niewinnych ludy, susidił dobrych, duże z nich. Dnes tu się muczyt, zdraula hubyt, w nóżdi prowodyt swoje dny. A ja się zwywam w smertnym bolu, ne w syli toho jem poniaty. Jak razem morzu tu stradaty z ludmi, szto w swojej twerdi woli chodny bez strachu życia daty. Ne morzu z nima prebywaty, w sesie mi wydyt, szto mi susit, szto bidy tiłko perejty musił, tot dajmy na to z prawej strony, szto w synoczamy spyt spokini, tak je od mene oddalenej, jak werszok od moczarnoj riuni. Cy jak od prawdy sny daleky, joho hospodnia lubą plekat, win czystej, taki już ostane. Ja w czorni knyzi zapisanej, ja w racham służył, ale to nie wratowało mnie od bidy. Ino doucha, uż eskorta, mene wraz z tym, aż tom ich wydał, pit bachnetamy w świt pochnała. Bezsylnej, jak chrobaczok małej, szist tyżny z powitowej tiurmi, sidył jem złobu skrywajuczy i chnił, i żal, i bil pekuczy. Pro duszu pidł rozum durny, do talerchowu proklatoho, trafił jem tu i terplu muky. Wse bilszy ludzkie sotworinie poniaty na je w sylitoho. O, kieby znał, jak czornym krukom muczat miasonny prywydżynia, jak wodne w noczy pryzrak smerty od życia czekat życie żartwy. Oj, szto się dzieje, cy ne wydysz? Win szeptom tychym dalsze chwarył. Wojenny zobrał się tam sud, żandarmy wedut za susidił. Sztyjoch, do kajdan ich skowali, a stojat prosto, nimoż dud, bez strachu smotriat wsudił oczy. A naś widania jednym słowom odpowiadają tupo, obczo. Hordy na wszystko już hotowy, o maty ridna na ulicy, Żydy kamieniom meczut w nich, Polaky. Rozwsteczeny kryczat. Na hak zdrajcami, wieszać ich. One idut tu do mene. Sz кнешторе він думам навичений, це в сні хоріячці, може, білий, так посідує. Перемина обняла його в одній хвилі, страшенний, хризний вираз лиця, двих руки падат на коліна і благат небесного відтя. О, ти природи, створителю, вислухай, прошу той молитви, світа всемудрий правителю, ти його мукам конець приклич. Лежить він хворий на соломі, в хоріячці великий, шепче щоси о своїм селі, рідним домі і о літочках голих, босих. Ох, як же його нужда зжерат, як марний, блідий, то уж конець. Ти, Боже, моє життя понес, не чекай, забер він уж хмерат. А я, убійця, дальше горю, творча. Ти хухи на страдання, молитви мої і благання, ти не хочеш мене? Тоді зорву я з тобом завід, сам себе нечистим силам в руки дам. Вони поможуть мені помстити діяння підли злих германів, нещасну долу й кайдани. Як уж не хцу ся молити, як дух нечистий серед духів, на вшитко, що попри мій гухі. Оставай уж навіки, друже, виджу на дощі, тебе несуть в мохилу під сосновий ліс. Ти уж спокійний, тобі служать ангельські чини на небесах, а я страчений, хрішний біс. Ідхет, нич не хвар, не бесідуй, не слухам, не смотр, же на мене зором пристрашеним я тіж іду. Царинки, лух, зелен ліси, моєї землички, рідна красо, уж я ся вами не потішу, уж очі на вас не понесу. Як же далеко ти од мене, сторінко рідна, милий краю, як ще заєдно в тя взирають сни душі моєї розжаленої. О, не так страшні адські муки, як в серці пламін свідомости, що не минула уж розлука з вітчизно милом до вічності. Ці є на світі другий дахто, так підлий, як я їм остав, щоб в ним боліст така росла, щоб так терпів, як ледашто, вирадний, блудний син народа. Прощайте, діти, жено, люба, я більше жити уж не хочу, уж не для мене є свобода. Предо мном бездна темна хубін. Там моє місце, там і скочу, полечу в вічність духів край. Перестав, замовк і широким болісним зором круг заточив, якби барс з трохим уж вироком на потупління осуджений. І пішов, як в темряву ноч, ку свому місцю своєї тени. Пробач, дорогий читателю, що не почуєш уж от мене слів нещасника, його скархи. Адже не винен я, не перо, тому що хмерат незбахненим, доповім тільки лем. Він бідний, з розума зійшов страдаючи, і ще дни пару незавидних пожив, і вірте, хмераючи, благав, щоб му творець простив. Нещасна жертва збішеності. Талерхов, 1915 рік. Читала Моніка Тилавська.
10: Бувши талерговці, хоч з тяжкими досвідченнями на плечах, по великій війні взялися на ново за організацію русинського життя на північному боку Карпат.
7: Велохзних було при початках Руської Народної Республіки лемків, за котру були потім переслідувані, а пак діяли в общоруському просторі, входячи в склад карпаторуських рад Пряшівської Руси. Част емігрувала до З'єднаних Штатів Америки, там діючу на Хосен Русинів. 20-ліття помежі війнами принесло моментальний спокій. Але русинська гегенна 20-го століття мала своє продовження в час Другої світової війни, з єдної сторони завдяки союзникам, лем тепер під крилами нацистів від хітлерівського окупанта, а з другої комуністичного режиму. Потім русинський нарід страдав з причини переселін і виселін, що на кінець принесло понад 40 років увольняття з-під права і неприсутності в публічному просторі в комуністичних державах Центральної Європи. Послухаймо ще одного фрагменту релації з талерговського табору, записану прес Симеона Пужа.
13: Симеон Пиш, горлицький бурсак. Іде гуліпшому. Для тих, що остали при життю, діла помаленьки зачали іти гуліпшому. То значить, ішло гуліпшому в порівнанню з тим, що було попередньо. Позволили нам ходити до кантини, купити молока, хліба. Хто мав гроші, міг жити ліпше. Мож було писати листи і отримувати почту, аж і газету достати потаємні від жовнір'я. Більша час для Мколини була зайнята рускими військами, то писати до мів ми з Горлицького не могли. Але ми з великим заінтересуванням слідили за воєнними операціями в Карпатах. В офіційних комунікатах австрійського генерального штабу вспоминали się часто наші села і Горлиці. Ми знали, що фронт переходить десь між Горлицями і Грибовом. Коли газети почали писати о руській офенсиві в Карпатах, ми ждали, що руські війська прорвуть się на Мадярську низину і дійдуть до Будапешту і Відня. А то означалоби напевно капітуляцію Австрії і наше освободження. Але тому не суджене було się виповнити. Війна прийняла інший оборот. Тимчасом недалеко від нашого лагру на тій самій Талерговській долині почали будувати солідні дерев'яні бараки, обиті дощками і криті папом. До тих бараків ступньово переводили в'язнених. Перед вступленням до нових бараків треба було кожному перейти через чисте лище. В jednym starym budynku koło łagru uriadyli parową kupalnią baniu. Do niej przywodyli po 20-30 więźniów dla oduszawlinia. Brali ich tak za poriadką, jak spali w starych barakach, muszczyn i żynkę. I na dworze kazali rozbieraty. Przed kupanią i po kupaniu trzeba było czekać na dworze, a to już były chłodne dny późnej oseny. Часто треба було тіж чекати і півгодини, покла з парових котлів прийшла одежа. А то вшитко і купання, і чекання було на очах пильнуючих нас жовнірів, котрі робили сої на смішки над тілесними недостатками, особливо жінок і старших мужчин. От такого купання дуже люди простуджало się і вмирало на запалення ключа. W nowych obstawinach żinki z małymi dziećmi otrzymali swoje oddzielne pomieszczenia – żinoczy barak. Tu były już i kantyny, sklepyki, gdzie moż było kupyty wsiaku pożywu i różne inne produkty. Talerchowski łagier przeznaczony był dla haleckich rusofylów, ale traflali tam też Ukraińcy i Polacy. Procent ich był niski, ale na wszyscy siaczy wjaznenych wszystko jedno, naszło się ich paru sotok. Ukraińców było bilsze jak Polakiu. Jak one trafiły do Talerhofu, trudno było wyjasnyty. Same one narikale na fałszywe donosy swoich osobistych neprijateliów i na brak poriadku, što carył przy obstuplaniu austryjskich wojsk. Były i takie przypadki, że przyszedł taki ukraiński panok gu żandarmam czy żołnierzom Judyty na Moskofiliu, a trafił na jakiego żandarma Czecha. Tołdy to na roką wziął najpierw samochód do nositela i zagnał go do talerchowskiego transportu. A tam w Haliczyni i po tym po drodze nie było możliwości oprawdaty się, a niech to nie chciał słuchaty. Tak dost duże zażerty austryjskich Ukraińców trafiło do Talerhofu, choć one duszą były oddane Austrii. Ta w nowych barakach, kiedy już Wilno było pisate, one skoro ustanowili związek z ukraińskimi komitetami i ukraińskimi posłami w Widny i zaczęły wychodzić na swobodę. Pokiel siedzili z nami, to i w Talerhofie zanimali się swoim prywycznym diłom, donosami. Podsłuchowali kto, co besiduje i pisali donosy. Tak zaczęły się przesłuchania, ścigania protokołu. My się skoro nawczyli, że trzeba się stereczy swobodno wypowiadać swoje myśli w prysutności mało znanych ludzi. Kiedy ich wypuszczali na swobodę, my się radowali, że męża będzie donosytele. Późniejsze, to też to ostale, otrzymali instrukcję spisywać wszystkich Ukraińców w łagry. Każdy mi teper zapisać się na ukraińsku listu i wyjść na swobodę. Do tego przyszła jeszcze groszowa zapomoga. Ukraińcy otrzymywali groszy od swoich komitetów w Widny, które rozumie się, byli na utrzymaniu austryjskiego prawitelstwa i dawali pomoc Ukraińcom w Talerhofie, to znaczy wszystkim, którzy zapisali się na ukraińsku listu. Ale taka była zawziętość z naszych ludy i taka nienawiść do donosycieli, że z naszego gorlickiego transportu nikt to nie dał sobie zapisać na to tu ukraińsku listu. Czytała Warwara Duć.
7: Не смотрячу на тернисту історію, численні переслідування, гнубління і діяння вражих сил, наш нарід вказався сильний, не пропав і далі турвати.

Dobrý večer, vitajte, drahí slucháči LEM FM z tej strany Sever Jan Kosovský. No i keď ste zaučili otipory v sobotu Radio Tok, znači toto, že čujete audiciu o domaž. Dneska máme 5. den verešňa sobotne vysúvania Radia LEM FM. No i ja sa tišu na toto striču s vami poprše za to, že čujeme sa po vakáciách, po druhé proto tiež, že no už to raz barže budeme vchodit v tot ošinný čas, až to za tým ide. To ty naše večery, tiež víkendové večery budú nám sa doužity, no i to tiež nadíju sa dobrá nahoda dla vás, že by ste posłuchali sobie audycji domasz w radiu LEM FM. Drodzy słuchacze, tak że dumam, że przez godzinę do 21 sobie fajną muzykę poczujecie. No i okrem tego postaram się takie fajne, ciekawe informacje wam oczywidno opowiedzieć.

Cygany grali cudowo na ruślach. O, prekrasno. Muzyka była cygańska, to żebym słuchał. Nie tak gniezdko to wszystko czorta warta. Słuchaj, je. Lem tak grali, że jo, i za że się na nim ta grał, bo ludzie zaprosili. Nie, że dawaj mi ci się dolarycy, by to o tym nie wspominał, lem żeby żył.

0: Oto masz.
1: Wertam głowam, ta audycja o domasz. Dorosła słuchacze, ciszu się, że to ta audycja o domasz czujecie w LEM FM, nelem w tym internetowym wysyłaniu, ale tak i w tym tradycyjnym, poriadnym naszym lemkiewskim radyju. Został po w Gorlyciach, 106 i 6, Polkowyci, 103 i Wisem. I jak ste pełno już wczera w zrile na portale LEM FM, Weducza Stowarzyszenia Ruska Brusa w Gorlyciach, probaczte. Natalia Małecka-Nowak napisała, że LEM FM ma dalszą koncesję na następnych 10 roków. To znaczy, Lemtiłko, że przez następnych 10 roków, przynajmniej 10 roków, będziecie mogli czuć w radiu LEM FM Nadiusia i audycję o domasz, ale też i inne wszystkie peredacze, jakie dla was każdego dnia nasze redaktory rychtują. Także to przeczytajcie sobie to tekst. Najważniejsze jest to, że to tu koncesję mamy prodłużoną, co znaczy, że będziemy dalsze w efirii wysyłać, bisidować do was po lemkiewsku, żebyśmy to nasz język, naszą rodną lemkiewską besidu jak raz i w tot sposób przez radio promuwali, plekali tak, żeby ona furt była żywa i dla was czynna.

Witam do Was, drodzy słuchacze, po muzycznej przerwie. Z tej strony Seweryan Kosowski, kto się do nas aż teraz douczył. Tak, przypominam, że czujecie audycję o domasz w radiu LEM FM w sobotu 5 września 2026 roku.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak co inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć swoje imienia i nazwiska. Ale co je powiedzę, jakby kursinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

No i tak, drodzy słuchacze, ja znam, że wakacje się skończyły, ja znam, że to teper taki pierwszy weekend, już po wakacjach, dzisiaj 1 września do szkół wrnuli, no a za tym idą też i rodzice opiekunowie tych dzieci, no bo za jedno to się wiąże i z obowiązkami. Ale dumam nie lem dzieci mają takie poczucia, że kiedy kończy się sierpień, kończy się wakacje, to kończy się i to fajny, ciepły i letni czas. Czas, jak idę o nas, o Lemkiu, bogaty na pewno w różnego rodzaju ciekawy, fajny podii, watry, watroczki, mniejszy, bilszy, festiwali, festiwalczyk. Ja si dumam, że i wyste się dobrze pobawili. Ja si dumam, że nie jest to aż tak się smutyty, że to tepój czas minął, bo już nieodołga dalsze nasze kulturne podii. Wszystko to, co w tym naszym cyklicznym lemkiwskim roci podii się dije. Tak i toho roka się podije, tu się radsze nic nie zmieniać. Już w dniach 19 i 20 września na Lemkowini, oczywidno, Lemkiwska twórczość, pierwszy dzień tej podii odbude się toho roka w Bortnym, kiedyże jak raz toho roka przypada też sotna rocznica narodzenia Fedora Kuziaka, lemkiwskiego bajkaria, pisatela, malaria. No prosto, ciekawej osoby, jak u toho roka, jak raz w ramkach twórczej oseny budeme wspominać.

Rasia przytrafiło, neszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Odomasz.

0: Lemzo studia Radia Ruskoj Bursy. Lem FM.
1: Od raz pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymka, to stę dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, że Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lemzo studii Radia Ruskoj Bursy.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok.

Spróbujmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos.